0: Elo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze. Ze mną zawsze numer 7. Ale goat ogarnął całe zło. O, myślałem, że tego nie dźwignę, ale z

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: to promocja. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Od 25 września. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś w studiu Meloradia moim gościem jest Sławomir Smyk, rzecznik Warszawskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tematem naszej rozmowy będą wraki, które zalegają na warszawskich drogach, ale nie tylko, więc zostańcie z nami do końca. Myślę, że najlepiej byłoby zacząć tą rozmowę od tego, czym w ogóle są wraki, jaki pojazd można wrakiem nazwać.
2: My tu zawsze mówimy, że wrak to jest potoczna nazwa takiego pojazdu, który został porzucony przez właściciela, ale prawo to definiuje w bardzo prosty sposób. Jest to pojazd, który w swoim wyglądzie ma przesłanki ku temu, aby określić go jako pojazd nieużytkowany. To jest jedna z przesłanek ku temu, aby podjąć decyzję w trybie artykułu 50a Kodeksu Ruchu Drogowego o tym, aby usunąć ten pojazd z drogi. Drugą taką przesłanką jest brak tablic rejestracyjnych. Jeżeli jakikolwiek pojazd stojący na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, w strefie ruchu nie będzie miał tablic rejestracyjnych, to strażnicy, którzy będą podejmowali interwencję w tej kwestii, mogą podjąć decyzję o tym, aby taki pojazd został usunięty z drogi na koszt właściciela.
1: A jak to wygląda tak od samego początku? Załóżmy, że pojazd ma tablice rejestracyjne, no ale jest już w takim stanie, że na pewno nie pojedzie. Czy najpierw właściciel jest wzywany do jego usunięcia?
2: Generalnie strażnicy nie muszą wzywać właściciela pojazdu do tego, aby stawił się do siedziby Straży Miejskiej, ponieważ taki pojazd, który jest wrakiem, on może stać w miejscu, w którym postój takiego pojazdu jest dozwolony, a więc taki kierujący, taki właściciel nie popełnia wykroczenia.

0: podejmować działania, będą musieli mieć to na uwadze i mają prawo do tego, aby podjąć decyzję o tym, aby taki pojazd usunąć z drogi.
1: To teraz to, co najbardziej potrafi zobrazować skalę problemu, czyli statystyki, które świadczą o tym, czy jest to duży problem w Warszawie, czy niekoniecznie. No właśnie, jak to wygląda?
0: My widzimy, że ten problem utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie każdego roku. Zawsze zastanawiamy się, skąd się biorą te samochody. Oczywiście przyczyn możemy szukać w wielu źródłach. Jednym z nich może być to, że ktoś wyjechał za granicę, pozostawił swój pojazd. W innych sytuacjach są to oczywiście losowe przypadki, a więc też oczywiście liczymy się z tym, że właściciele tych pojazdów ze względu na swój wiek umierają, zostawiają te pojazdy. Rodzina tymi pojazdami nie chce się zająć, a te pojazdy wracają. Natomiast wielkości są duże. W zeszłym roku w wyniku działań Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy z ulic miasta zniknęło ponad 2600 pojazdów. Na dzień dzisiejszy praktycznie mamy bardzo zbliżoną wielkość, bo tych pojazdów będzie ponad 2400. Do końca roku jeszcze mamy trochę
1: czyli
0: czasu.
1: Sporo.
0: Rzeczywiście to jest sporo pojazdów. Tu jeśli chodzi o te działania referatu do spraw pojazdów w Wydziale Ochrony Środowiska Warszawskiej Straży Miejskiej, to widać, że ci strażnicy mają bardzo dużo pracy. Jeżeli byśmy mieli podzielić te statystyki na konkretne dzielnice, to najwięcej takich pojazdów zniknęło z terenów Pragi Południe, bo zniknęło im blisko 300. Natomiast drugie miejsce zajmuje Mokotów, Targówek, Bielany, Bemowo. To są takie dzielnice, w których rzeczywiście ujawniamy takie pojazdy i te pojazdy są usuwane w wyniku działań strażników miejskich.
1: Czyli na przykład Praga Południe mamy blisko 300 pojazdów?
0: Tak, Praga Południe mamy blisko 300 pojazdów. Na Mokotowie mamy blisko 280. Jeśli chodzi o Targówek, to widzimy, że zbliżamy się do 240 pojazdów. Na Bielanach też zbliżona liczba do 240, dokładnie 232 pojazdy zostały usunięte z dzielnic.
1: A gdzie najmniejszy jest ten problem?
0: Najmniejsza liczba wraków jest ujawniana na tych mniejszych, bardziej oddalonych dzielnicach Warszawy, jak Wesoła, jak Rembertów, jak Wilanów. Na Żoliborzu też nie ma zbyt dużo takich pojazdów. To są takie liczby jak 18 sztuk na Wesołej, w Rembertowie 35, w Wilanowie 40 pojazdów zostało usuniętych w wyniku działań strażników miejskich i Żoliborz 31 pojazdów, a więc to nie są tak duże liczby. Natomiast kiedy sumujemy je wszystkie, no to okazuje się, że w Warszawie niestety problem z wrakami nadal istnieje.
1: W jaki sposób możemy zgłosić taką potrzebę usunięcia wraku z danej ulicy?
0: Mieszkańcy znają doskonale numer 986 do Straży Miejskiej w Warszawie i te zgłoszenia najczęściej przyjmujemy telefonicznie, ale mieszkańcy korzystają z innych ścieżek, jak 19 115, jak mail, jak poczta tradycyjna, a więc jest wiele źródeł, którymi mieszkańcy zgłaszają do nas te problemy.
1: Przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy o wrakach, o tym, że jest to problem nadal, jeżeli chodzi o Warszawę. Natomiast nie jest to jedyna taka sytuacja, kiedy pojazd może być usunięty z drogi. W jakich jeszcze sytuacjach można samochód usunąć, odholować?
0: Biorąc pod uwagę kompetencje straży miejskich, mówimy tu o artykule 130a Kodeksu Ruchu Drogowego, a więc tu już mówimy o konkretnym wykroczeniu, które jest popełniane przez kierującego, w wyniku którego strażnicy mają prawo do tego, aby wydać dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. I takie dyspozycje strażnicy wydają w sytuacjach, które określa prawo. Mówimy tu o nieprawidłowym parkowaniu wtedy, kiedy pojazd blokuje bądź tamuje ruch lub zagraża bezpieczeństwo ruchu. Wówczas, jeżeli taka sytuacja zachodzi, no to strażnicy podejmują takie działania, aby ten pojazd został z tego miejsca usunięty na koszt właściciela. Wiele jest takich sytuacji, w których strażnik ma prawo do tego, aby podjąć taką decyzję. Jedną taką kuriozalną sytuacją, gdzie bardzo często widzimy tego typu wykroczenia, czyli pozostawienie pojazdu na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością przez osobę nieuprawnioną. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, tu jest obligatoryjne działanie strażników miejskich, którzy wydają dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela. O ile kierowca

0: czyli właściciel tego pojazdu, nie zgłosi się w trakcie podejmowanych działań. Jeśli się nie zgłosi, to pojazd jest usuwany z drogi.
1: Czy mamy też jakieś statystyki, jeżeli chodzi właśnie o parkowanie przez osoby nieupoważnione do tego na kopertach dla osób niepełnosprawnych?
0: Tak, mamy oczywiście takie statystyki. W tym roku takich działań strażnicy podjęli blisko 1500. Zbliżamy się już do tej liczby i widzimy, że jest to duży problem. Poza tym oczywiście i socjologicznie, i społecznie jest to czyn bardzo naganny, ponieważ ktoś zabiera miejsce dla osoby, która ma trudności z poruszaniem, która chce dojechać jak najbliżej miejsca docelowego, a nie może, bo ktoś nieuprawniony zajął jej to miejsce.
1: Czy ten problem jest największy w centrum?
0: Ten problem największy jest rzeczywiście w śródmieściu, ponieważ 667 takich interwencji strażnicy podjęli.
1: Czy mandaty są również za to nakładane?
0: Tu w tym przypadku nie ma żadnej taryfy ulgowej. To jest jeden z najwyższych mandatów, jaki strażnik może nałożyć. Jeśli chodzi o postój pojazdu, w tym przypadku mandat opiewa w wysokości 800 zł, a do tego jeszcze jest 6 punktów karnych, który jest dość dotkliwą karą dla osoby, która popełni to wykroczenie. Dodatkowo jeszcze w sytuacji, kiedy pojazd jest usuwany z drogi, taka osoba musi opłacić koszt holowania. Mówimy tu o postoju na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością, ale jeżeli na przykład w takim miejscu zaparkuje osoba, która posługuje się cudzą kartą osoby niepełnosprawnej, no wówczas mandat jest podniesiony do wysokości 1200 zł.
1: Często zdarzają się takie sytuacje?
0: Na szczęście takich sytuacji jest mniej, ale zdarzają się takie sytuacje, w których strażnicy ujawniają fałszywe karty parkingowe. Wówczas na miejsce wzywana jest policja, ponieważ fałszowanie dokumentu jest przestępstwem, które jest już penalizowane w kodeksie karnym, a osoba naraża się na bardzo duże nieprzyjemności.
1: Mamy liczby, jeżeli chodzi o pojazdy odholowane w związku z tym, że były zaparkowane na kopertach dla osób niepełnosprawnych, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozostałe?
0: Myślę, że najwięcej tych interwencji, które dotyczą niestosowania się do znaku B36 z tabliczką T24, a więc tą tabliczką informującą o tym, że pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, i takich interwencji strażnicy podjęli ponad 6,5 tysiąca. Natomiast jeśli chodzi o inne miejsca, w których także należało pojazd usunąć z drogi na koszt właściciela, to takich interwencji było ponad 3200. Więc widzimy, że jest to bardzo duża liczba, ale o czym ona świadczy? Ona świadczy o tym, że bardzo wielu kierowców nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. My generalnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby stosowali się do przepisów zgodnych z obowiązującym prawem. Natomiast jak widzimy, te przepisy dotyczące ruchu drogowego i kwestii nieprawidłowego postoju pojazdów są łamane przez kierowców w Warszawie.
1: Może warto by było przy okazji powiedzieć o tym, jak wygląda ta cała procedura odzyskania potem auta, bo ona się różni w przypadku, no właśnie, że pojazd został odholowany na przykład dlatego, bo był źle zaparkowany albo był zaparkowany na kopercie dla osoby niepełnosprawnej, a inaczej w przypadku, jakby właściciel przypomniał sobie o wraku i chciał go odzyskać.
0: Rzeczywiście widzimy tą różnicę, ponieważ jeśli zaczniemy od wraków, to z reguły one są zapomniane przez swoich właścicieli. Często te pojazdy stoją przez 6 miesięcy na parkingach miasta, gdzie po 6 miesiącach przechodzą na własność gminy i potem gmina ma prawo dysponować tymi pojazdami, ponieważ to ona jest już właścicielem tych pojazdów.
1: I mogą zostać zlicytowane?
0: Mogą zostać zlicytowane, zresztą z dużym powodzeniem, jak widzimy, ZDM czyni te działania, aby te pojazdy były licytowane. Natomiast jeśli mówimy tu o artykule 130a Kodeksu Ruchu Drogowego, w tym momencie przychodzi na miejsce kierujący, który pozostawił pojazd, widzi, że pojazdu nie ma, zaczyna się zastanawiać, co się stało, czy ukradli, czy być może scholowali. Jeśli wie, że zaparkował w nieprawidłowym miejscu i domyśli się, to najprawdopodobniej bezpośrednio zadzwoni pod numer 986, wtedy dowie się wszystkich informacji, które dotyczą tego pojazdu. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel takiego pojazdu dzwoni bezpośrednio na numer 112, zgłaszając kradzież. Natomiast tam oczywiście dowiaduje się, że
1: zaparkował
0: w miejscu zabronionym. Przyjechali strażnicy miejscy, którzy podjęli decyzję o usunięciu tego pojazdu. No i oczywiście ten pojazd może być do odzyskania, ale właściciel pojazdu musi stawić się w określonym oddziale Straży Miejskiej, dopełnić wszystkich procedur, wtedy zostaje nałożony na niego mandat karny, a potem oczywiście wydaje się taką dyspozycję wydania pojazdu. No dodatkowo oczywiście taki właściciel pojazdu jest obciążony kwotą holowania samochodu.
1: Myślę, że na koniec warto też przypomnieć, że wszelkie informacje o tym właśnie, jak wyglądają te wszelkie procedury, można znaleźć na stronie internetowej Straży Miejskiej.
0: Tak, wystarczy wejść na naszą stronę i sprawdzić, jak wyglądają te procedury. Można też wejść na stronę ZDM-u, dowiedzieć się, jakie koszty za holowanie pojazdów w tej chwili obowiązują. A więc tak naprawdę ta informacja jest ogólnie dostępna. Każdy, kto jest zainteresowany, może poczytać, czy na naszej stronie internetowej Straży Miejskiej, czy na stronie ZDM, na stronie miasta, na stronie 19115, ponieważ te informacje tak naprawdę w internecie są i są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.
1: Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że dziś udało nam się przekazać wiele cennych informacji. Dowiedzieliście się też niestety, że dużym problemem w Warszawie są wraki, ale też parkowanie chociażby na kopertach dla osób niepełnosprawnych. A ja przypomnę, że dziś moim gościem był pan Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radziwirska, zapraszam was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie moja relacja z ciekawego motoryzacyjnego wydarzenia. Mowa o akcji Wykopki, czyli o motoryzacyjnym zakończeniu sezonu Classic Cars Legionowo. Wydarzenie odbyło się w Skrzeszewie w powiecie legionowskim. Tym razem starałam się nie tylko wyławiać ciekawe auta, ale też pokusić się o takie podsumowanie kończącego się właśnie sezonu. Zapraszam na moją relację.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
3: Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami. Wszyscy, właściciele tych pięknych aut, pasjonaci motoryzacji, całe rodziny, wszyscy, którym po prostu na widok starego auta szybciej bije serducho.
1: Są ze mną organizatorzy.
4: Dzień dobry, Izabela Szeląg.
5: Witam, Bartłomiej Basalski.
4: Dzisiejsze wydarzenie jest pod hasłem Wykopki. Mamy piękną jesienną pogodę. Jakie atrakcje? Trochę związane z wykopkami, czyli konkurencje będzie rzucanie ziemniakiem, obieranie ziemniaka, rzucaniem cebulą. Potrawy też staraliśmy się troszeczkę nawiązać do jesiennych, więc większość jest z ziemniaka, z warzyw. A dzisiejsze atrakcje, konkurencje, za chwilę będą licytacje, przepiękne samochody, motocykle, po prostu coś cudownego. Dużo stoisk, które nam towarzyszy i przede wszystkim ludzie.
1: Troszeczkę chciałam o Classic Cars legionowo porozmawiać, przypomnieć przy tej okazji, bo dawno jednak się nie widzieliśmy.
5: Jesteśmy grupą osób, która bardzo lubi te nasze samochodziki klasyczne. Każdy z nas chce ludziom pomagać, chce się spotykać. Co czwartek mamy spotkania w Legionowie. Coraz więcej tych ludzi przyjeżdża. Najważniejsza nasza taka akcja to jest pomoc naszym podopiecznym Fiszor w miejscowości Gaj.
1: Zaprzyjaźniona placówka.
5: Tak, co roku jesteśmy u nich parę razy. Jakieś tam Dzień Dziecka, Wielkanoc, Boże Narodzenie. To nas po prostu łączy, żeby jechać komuś pomóc i pokazać się.
1: A pani, jakby pani miała podsumować ten sezon, który dziś oficjalnie kończy. Co udało się zrobić, gdzie byliście jako grupa albo chociaż częściowo jako grupa?
4: Jako grupa staramy się jeździć na dużo zlotów, które organizują inne grupy, więc tak naprawdę byliśmy od Helu po góry, tam gdzie coś się działo i gdzie mogliśmy być. Przy okazji pozdrowię wszystkie ekipy i wszystkie grupy. Co udało nam się zrobić? Pomagamy Fiszerowi, a między innymi, tak jak tutaj, angażujemy się sami. Poświęcamy czas, pieniądze, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że później z wielką radością możemy tam jechać i przekazać jakieś dary, jakieś rzeczy potrzebne, no i radość, którą możemy tym pensjonariuszom tam dać.
1: Dodajmy, że Classic Cars Legionowo to taka grupa, która zrzesza miłośników motoryzacji w różnym wieku.
5: Najmłodszy Mati będzie miał chyba gdzieś 11-12 lat teraz. Najstarszy, chyba teraz mamy Roberta, koło 70-80 może być nawet.
4: Ale tutaj nie chodzi o wiek, tu chodzi o jednak te pikanie serducha na widok starszego samochodu, modelu, czegokolwiek z PRL, bo są różnie, różnie i kobiety, i mężczyźni, i dzieci naprawdę wciągają się w tą naszą pasję.
1: Macie też bardzo różne auta.
5: No, tak jak zawsze, jak we wszystkich grupach. Ja ostatnio znowu sobie dokupiłem następnego Fiata, więc to nie jest pasja, to już jest choroba. Im więcej, tym lepiej, tym fajniej.
4: I tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jest w ekipie ktoś, kto ma jednego klasyka. Przeważnie mamy więcej. Cieszymy się tymi autami, wzajemnie sobie pomagamy przy reparacji i to jest nasza pasja i frajda.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: No i jeszcze jedna rzecz. Jak umrę, to nie sprzedawajcie w tej cenie, w której ja wam mówiłem, że kupiłem.
4: Czyli długo i szczęśliwie, Bartek. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podczas zakończenia sezonu Classic Cars Legionowo oczywiście nie zabrakło klasycznej polskiej motoryzacji. Stoję przy takim wyjątkowym samochodzie. Najlepiej, jak opowie sam właściciel.
6: Nazywam się Kowalski Wieczysław. Samochód Syrena. Syrena Polska. 50-letnia. Mówię, coś na starość, coś mi z satysfakcji mieć. I oczywiście kupiłem ją, widziałem ją rano, a u mnie już na podwórku była wieczorem. Odreserowałem ją na tip-top. Błotniki, lakier, blacharka, tapicer, wszystko.
1: A w jakim stanie była, jak pan ją kupował?
6: O Jezu, tylko do naprawy. Można było jeździć, ale lubię coś takiego, jak wygląda oko i uśmiecha się do tego.
1: Zajrzyjmy do środka. Chcę podejrzeć, jak pan ją tutaj odrestaurował, bo z zewnątrz powiedzmy, że to jest biała Syrena 105, tak?
6: Tak, to jest 105 Syrenka.
1: A wewnątrz mamy wszystko oryginalne.
6: Tablica rozdzielca, w ogóle jej nie malowałem. Powierzchnię całą lakier zrobiłem. Całą blacharkę powinianego, żeby miałem z błotnikami z całej Polski ściągałem. Robiłem to ogólnie z rok czasu.
1: Widzę, że z tyłu też sporo takich gadżetów związanych z minioną epoką.
6: Wystawiłem, a to gazety bardzo stare, a to pieniążki bardzo stare. Oczywiście do tego musi być piesek. Robi to wrażenie dla oglądających ludzi, także to oglądają. Przede wszystkim jadąc tu w kierunku teraz na ten zlot, chyba nie było kierowcy, żeby tromno uśmiechnął się. Jestem, że jest okej. No, tak jak tutaj wjeżdżam w tym momencie na ten zlot, to naprawdę każdy...
1: No jest oblegana dzisiaj, to prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: Staram się wyłowić z ogromu ciekawych, klasycznych samochodów perełki. Przy takiej perełce stoję.
7: Jarek Pogruszewski, to jest Warszawa 203, rocznik 66. To jest pierwszy rok produkcji w ogóle sedana. Z silnikiem już górnozaworowym. Samochód odrestaurowany, no... 15 lat temu, także trzyma się bardzo dobrze.
1: Ja dodam, drodzy słuchacze, że auto jest w takim no bardzo charakterystycznym, błękitnym kolorze i z daleka je doskonale widać. No i jest naprawdę odszykowane, że robi wrażenie, także wnętrze też w kolorze.
7: W brązie, brązowym, tak? A z zewnątrz tak, błękitnie, ale to jest oryginalny kolor, w takim kolorze wychodziły, tak.
1: A jak się stał pan posiadaczem tego cuda?
7: Długa historia. No, kilka lat temu kupiliśmy ją, ale już była odrestaurowana w takim kolorze, tylko po prostu doprowadzona mechanicznie do takiego stanu, jakim jest. No i na razie odpukać jeździ.
1: Tak jak słyszeliśmy na początku, na oficjalnym rozpoczęciu dzisiejszego wydarzenia, zwykle jest tak, no, że miłośnicy klasycznej motoryzacji na jednym aucie nie kończą, więc muszę zapytać o to, czy jeszcze jakieś klasyki w garażu stoją.
7: No, wszystkich mam około ponad 20, także mam trochę.
1: No to trochę opowiedzmy, jak?
7: Są małe Fiaty, jest duży Fiat, jest Żuk, no i motocykle. Też polskie, tak?
1: A jakie?
7: Motocykle to są praktycznie wszystkie, czyli WS-ki, motorowery, SHL-ka, no jakby wymieniać to po kolei. To czy tak zaczęło się parę lat temu, tak? Tak generalnie, no, no i na razie się rozkręca. Zobaczymy, no coś tam jeszcze dobędzie, ale to już tam nieduże ilości.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się do Skrzeszewa, gdzie odbyło się zakończenie sezonu z Classic Cars Legionowo. To takie podsumowanie tego, co działo się w tym roku w Warszawie i w okolicach. Mnóstwo ciekawych samochodów i ciekawych historii, więc wracamy do mojej relacji. Podczas zakończenia sezonu Classic Cars Legionowo spotykam Team Modry Kos.
8: Nazywam się Czarek Dzido i reprezentuję Team Modry Kos. Jeździmy na zloty, jeździmy na rajdy, prowadzimy profil i generalnie lubimy stare samochody, klasyczne samochody, którymi się pasjonujemy, kolekcjonujemy, kilka mamy. Staram się je pokazywać wszystkim, żeby ślad po nich nie zaginął.
1: A dziś przyjechałeś dużym Fiatem.
8: Dużym Fiatem, Fiatem 125P lub FSO 1500, bo to różnie chcą, żeby mówić. Generalnie jest to FSO 1500, 1990 rok, końcówka produkcji, więc jest to już FSO 1500.
1: A pod opieką teamu jakie jeszcze auta są?
8: Poza tym Fiatem, który jest już, że tak powiem, no, jednym z ostatnich naszych kolekcji, mamy jeszcze Poloneza w wersji kombi, małego Fiata i Skodę Forman. To jest Skoda już taka wyprawowa, przygotowana do rajdów, do wyjazdów długodystansowych. Natomiast Fiat, Maluch i Polonez, no to służy nam tutaj do wyjazdów właśnie na zloty i na takie bliższe wyjazdy.
1: Dziś przy okazji tego wydarzenia, oprócz pięknie odszykowanego auta, też taka mini wystawka z dyplomami, z pamiątkami, gdzie byliście do tej pory. To może spróbuj, skoro dzisiaj kończymy sezon, podsumować tegoroczny sezon. Jaki był?
8: Tegoroczny sezon był bardzo intensywny. W tym roku byliśmy na rajdzie Koguta. To jest taki trzydniowy rajd charytatywny. W tym roku z Oławy do Zamościa. Później byliśmy na bardzo dużej wyprawie, rajdzie na Złombolu. Meta Złombola w tym roku miała miejsce w Maroku. Udało nam się bezawaryjnie dojechać i bezawaryjnie wrócić do Polski właśnie z Skodą Forman. No i do tego jeszcze był we wrześniu niedawno charytatywny rajd Malucha po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tam byliśmy maluszkiem. No i do tego zloty, no praktycznie co weekend jest jakiś zlot, co weekend gdzieś jesteśmy i pokazujemy te nasze auta tak, żeby wszyscy mogli je podziwiać, oglądać i pamiętać, że kiedyś taka motoryzacja istniała.
1: Wspominałeś, że dużo jeździcie. No właśnie, takie najważniejsze rady dla osób, które chcą naprawdę zacząć podróżować swoimi klasycznymi autami, no bo to też jest wyzwanie. No umówmy się, to nie są nowe samochody. Mimo że niektóre naprawdę cacuszka i pięknie wyglądają, są pięknie odszykowane, ale jednak o czym trzeba pamiętać przed wyjazdem?
8: Najważniejsza to jest sprawa techniczna, o przeglądach, o bezpieczeństwie. Sprawny samochód musi być. Musimy pamiętać, żeby były oleje, filtry, wszystkie chłodnice, płyny chłodnicze, hamulce. Wszystko to musi być na tip-top, sprawdzone przed każdym rajdem. Przejrzane, tak żeby do samochodu wsiąść i być pewnym, że ten samochód jest sprawny. A do tego w bagażniku pół samochodu trzeba mieć ze sobą, bo gdyby się coś zepsuło, to większość części trzeba mieć ze sobą.
1: To przypomnij jeszcze na koniec naszej rozmowy, gdzie można szukać informacji o tym, co aktualnie robi Team Modry Kos lub gdzie startujecie na przykład.
8: Cały czas można nas śledzić na Facebooku, na profilu Team Modry Kos, na TikToku, na Instagramie, ale głównie na Facebooku. Na Facebooku publikujemy zdjęcia ze zlotów, filmy ze zlotów, rolki, nie tylko naszych samochodów, wszystkich samochodów. Nie ograniczamy naszego profilu tylko do nas i do naszych samochodów. Pokazujemy wszystkie zloty, które są i w naszych okolicach, i w Polsce. Także zachęcamy do obserwowania naszego profilu i przyjeżdżania na zloty.
1: Zakończenie sezonu Classic Cars Legionowo i oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj maluchów. Fiaty 126P mamy tutaj praktycznie w najróżniejszych modelach i kolorach. I różowe, i seledynowe, i czerwone. A ja stoję teraz przy żółtym Fiacie 126. 6P, tak podglądam, z 1976 roku.
9: Przyjechałem z marek Krzysztof Olejniczak. Jest to wersja taka w podwyższonym standardzie. Jest zieloną tapicerką, złote klyny, napisy licencja Fiat. A jeszcze pokażę bardzo ciekawy gadżet, który no, nie wszyscy nawet widzieli, dedykowany do takiego samochodu. Potężna walizka na wyjazdy maluchem, dedykowana do Fiata, specjalnie wyprofilowana, żeby to się mieściło pod siedzeniem. Polski Fiat 126P.
1: No i drodzy słuchacze, powiem wam jeszcze, że samochód też obklejony różnymi nalepkami z różnych wydarzeń, to gdzie pan już nim był?
9: W zasięgu powiedzmy 200-300 kilometrów jeździłem najdalej, natomiast na jakieś większe wyjazdy to mamy trochę też z okresu PRL-u, a większy samochód.
1: Jaki?
9: Warszawa, Trabant i Warburg. Natomiast ten, no tak się kręcimy tutaj z uwagi nawet na obecną cenę benzyny, więc no szalona różnica między Warszawą a tym maluchem. Natomiast maluch jest zachowany w stanie oryginalnym przez 50 lat, nie widział blacharza, jeździ doskonale, spisuje nam się super, także często z niego korzystamy.
1: I tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas zakończenia sezonu z Classic Cars Legionowo w Skrzeszewie, niedaleko Warszawy. Tak jak słyszeliście, mnóstwo ciekawych samochodów, a każde auto to inna ciekawa historia. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I tym wierszem Jana Brzech witam się z wami w tej części programu i porozmawiamy o dzikach, bo również o innych dzikich zwierzętach, które coraz chętniej i coraz śmielej wchodzą na teren Warszawy. Co ciekawe, dziki zyskały niedawno nawet taką swoją etykietę. Nie są już nazywane leśnymi zwierzętami, ale zwierzętami miejskimi. O tym pisali mieszkańcy, którzy alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich i w tym apelu, w tym piśmie czytamy, że tych zwierząt na terenie miasta, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Białołęce, ale również na przykład o Śródmieściu, jest coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w rozmowie z przyrodniczką Angeliką Gaskowską. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
11: W zasadzie zwierzęta w tym momencie już żyją w mieście. Ja bym obserwując faunę Warszawy od nastu lat, bo tyle mniej więcej od 2008 roku datuje się moja obecność w Warszawie. Obserwując te zwierzęta od tak długiego czasu, widzę, że one po prostu weszły do miasta i zostały. Miasto jest świetnym miejscem do życia, a dziki są super inteligentnymi zwierzętami. One doskonale adaptują się do takich warunków, które my im stwarzamy. Są to też zwierzęta, które nie są bardzo wysoko wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o pokarm. Są oportunistami pokarmowymi, są w stanie odżywiać się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnym pokarmem i to im pozwala po prostu korzystać z tego, co my zostawiamy, czy może nie tyle dla nich specjalnie, bo tak my nie dokarmiamy specjalnie dzików w mieście, ale korzystają z tego, w jaki sposób my zagospodarowujemy miasto. Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ponad 44% terenu miasta to są tereny zieleni, obszary leśne, obszary parkowe, Wisła wraz z dzikimi brzegami, różnego rodzaju skwery, bulwary. Świetne miejsce do tego, żeby po prostu tam bytować, zapewniające miejsca dziennego ukrycia, nocnego buktowania. Mieszkańcy Warszawy również mają ogólnie dosyć dobry stosunek do dzików. W związku z tym po prostu te zwierzęta tutaj czują się jak u siebie w domu. I w tej chwili po prostu obserwujemy taką stabilną, miejską populację, która jest osiadła i dosyć sprawnie rozmnaża się na terenie miasta. No i właśnie to jest przyczyną, czyli to intensywne rozmnażanie się dzików, które nie mają żadnych wrogów naturalnych, bo nie grożą im tu wilki, nie grożą jakieś drapieżniki, nie grożą czynniki chorobowe, bo afrykański pomór świń nie występuje od jakiegoś czasu już na terenie Warszawy. Jest dostępność pokarmu wystarczająca do wychowania młodych. Są miejsca ukrycia i dziki oczywiście świetnie adaptują się do warunków miejskich i uczą się, że my im również nie zagrażamy. No i nie mają powodu, żeby się z tego miasta wyprowadzać, bo na zewnątrz może się okazać, że zdobycie pokarmu i życie bywa trudniejsze niż w mieście. W związku z tym po prostu są tutaj jak u siebie.
10: No właśnie, ale tutaj mowa nie tylko o dzikach, ale również między innymi o łosiach, które coraz częściej pojawiają się w Warszawie. Dlaczego tak jest, że te zwierzęta mimo wszystko, no bo słuchamy, nie dziwi mnie akurat dzik na przykład na Białołęce, ale już kiedy pojawia się w Śródmieściu, to już troszkę dziwi, prawda?
11: Tak, ale dziki są w stanie przechodzić w ciągu nocy czy w ciągu doby wiele kilometrów i są w stanie migrować i często tak robią, że migrują między tymi miejscami, gdzie zdobywają pokarm, a z tymi, w których odpoczywają albo na przykład się rozmnażają, więc możemy je spotykać tak incydentalnie w bardzo nietypowych miejscach, ale jeżeli jakieś miejsce je przyciąga, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tam gdzieś w okolicy pokarm i oceniając tą obecność dzików w centralnych dzielnicach Warszawy, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, co te dziki tutaj przyciąga, czyli bezpieczeństwo i zdobywanie pokarmu najprawdopodobniej. Ale odnosząc się też do pani, powiedzmy, pierwszej części pytania i do tych populacji zwierząt, które są coraz bardziej liczne, musimy troszeczkę popatrzeć szerzej i na zmiany w rolnictwie, które już nie jest rolnictwem rozproszonym z bardzo różnymi uprawami, z uprawami, których na przykład dzięki którym zimą nie ma żadnego pokarmu dla zwierząt, bo na przykład wszystko zostało sprzątnięte z pól. W tej chwili mamy taką intensywną produkcję rolną, często wysokoenergetycznej karmy dla zwierząt, jaką jest kukurydza. I kukurydza bywa źródłem pokarmu bardzo długo jesienią, a czasami również zimą, bo jednak nawet zbiór tych kukurydzy z pól przez kombajny powoduje, że jednak część tych połamanych kolb zalega na polach. Te zwierzęta są w stanie żerować i w sezonie letnim, i w sezonie zimowym na tej kukurydzy. Jest to taki rodzaj fast foodu dla dzików, który powoduje jeszcze przyspieszone rozmnażanie się tych zwierząt. Łosie zostały objęte moratorium. Są gatunkiem łownym, ale od 2000 roku nie poluje się na te zwierzęta, w związku z tym ich liczebność również wzrasta. Musimy do tego dołożyć też zmiany klimatyczne, które sprzyjają części zwierząt, jeżeli chodzi o zdobywanie przez nich pokarmu i poprawę warunków życia dla nich. Oczywiście zmiany klimatyczne nie są pozytywne dla wszystkich gatunków zwierząt, dlatego obserwujemy, że niektóre z nich się rozmnażają, ale takie gatunki jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy wilki zdecydowanie korzystają na tych zmianach. Jest ich po prostu coraz więcej. Żubry również są coraz bardziej liczne w naszych lasach, bo program ochrony tego gatunku jest bardzo sprawny i powoduje, że faktycznie coraz nowe siedliska są zasiedlane żubrami z hodowli w taki sposób kontrolowany, ale oczywiście te zwierzęta również gdzieś się rozmnażają później, więc możemy też się coraz częściej spotykać z żubrami. Ja widziałam zdjęcie żubra na ulicy Płochocińskiej i nie wydawało się to fotomontażem, więc bardzo możliwe, że jakiś osobnik również w trakcie migracji i poszukiwania swojego miejsca gdzieś tutaj zawędrował. Więc jeżeli decydujemy się żyć w zielonym mieście, w takim mieście, w którym będzie dużo takich terenów, na których nam się również dobrze żyje i dobrze odpoczywa i które poprawiają komfort życia w mieście i też zabezpieczają miasto przed skutkami zmian klimatycznych, to niestety musimy się liczyć z tym, że te tereny będą również zasiedlane przez zwierzęta. I dziki są tego przykładem.
10: Bardzo często słyszymy ostatnio o tych bliskich spotkaniach, no czasami trzeciego stopnia, ludzi z dzikami, ludzi z łosiami, albo z innymi gatunkami zwierząt, ale bardzo często też właśnie spotykam się z taką argumentacją, że no, nie ma się czemu dziwić, skoro to my chodzimy na teren leśny, tak naprawdę na teren tych zwierząt, więc nie ma się czemu dziwić, no, że z nimi mimo wszystko obcujemy, prawda?
11: To prawda. Do mnie docierało sporo takich skarg od ludzi, którzy się wybudowali w pobliżu lasu. Miało być pięknie, ładnie i ten las miałby być widoczny przez te duże okna w tych nowoczesnych domach. Tu się okazało, że na podwórku są dziki, lisy, kuny pod na przykład elewacją, a dzięcioły wykuwają w sobie dziury w ociepleniu budynku, tak? Więc tak, przyroda sobie potrafi radzić. Jeżeli my wchodzimy na teren, który do tej pory był aktywny przyrodniczo, to zdecydowanie te zwierzęta nie znikają w momencie naszego wejścia w to miejsce, tylko raczej będą próbowały zaadaptować się do tych nowych warunków i część gatunków będzie w stanie się zaadaptować i przyzwyczaić. I czasami w taki sposób, który będzie przez nas negatywnie odbierany. Oczywiście to już dotyka pani dużo szerszego problemu, tego w jaki sposób należałoby projektować rozwój miast. Bo z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyrody, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie interesem przyrody, to nasze miasto powinno być jak najmniejszą powierzchnię, gdzie my byśmy byli skupieni w totalnie betonowych budynkach o wysokości kilkudziesięciu pięter na jak najmniejszej powierzchni i bez jakiejkolwiek przyrody dzieleni, powiedzmy, pomiędzy tymi budynkami.
10: A wiemy, że od tego odchodzimy teraz.
11: Od tego odchodzimy, bo to jest dla nas po prostu nie do zniesienia, tak? To byłoby coś strasznego mieszkać w takim getcie i w takim więzieniu. Chcemy mieć jednak za oknem drzewo, chcemy, aby ulica była ocieniona drzewem, chcemy mieć blisko do parku, tak, w taki sposób, aby móc codziennie korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Chcemy mieć jakoś też niedaleko las, chcemy mieć gdzie wychodzić z psami czy pobiegać. To jest naturalne. No i niestety wtedy musimy się liczyć z kontaktami, musimy się liczyć, że będą następowały te kontakty z mieszkańcami tych terenów zieleni. Oczywiście można miasto kształtować, czy próbować kształtować w taki sposób, aby zachowywać korytarze migracji, zachowywać kliny napowietrzające, czy na przykład kształtować to otoczenie wokół siebie w taki sposób, sposób, aby jednak nie przyciągać nadmiernie dzikich zwierząt, czyli na przykład utrudniać im po prostu zdobywanie pokarmu w naszej okolicy. W przypadku miast często niezabezpieczone śmietniki są takim punktem, który przyciąga do karmy, ale również ogrody, które nie są zabezpieczone. Czyli takie nasadzenia z atrakcyjnych roślin, na przykład z roślin cebulkowych, albo takie nasadzenia, które mają drzewa czy krzewy, które produkują liczne owoce jesienią, późnym latem czy jesienią, będą zawsze przyciągały dziki. Więc przy projektowaniu przestrzeni wokół nas, przestrzeni terenów zieleni, powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę.
10: Pani wspomniała przed wejściem na antenie o sytuacji z Wilanowa, o tym rozchodniaku, zdaje się?
11: Rozchodniku.
10: To jest chyba też taki przykład tego, że no musimy chyba szczególną uwagę zwracać na to, jak projektujemy miasto, ale też to, co pani powiedziała, że no tak naprawdę no dziki się już chyba do nas przyzwyczaiły i ten nasz zapach, ta nasza obecność, ona w ogóle w niczym im nie przeszkadza.
11: Tak, dziki absolutnie akceptują naszą obecność i w 99,9% przypadków są, te nasze interakcje kończą się neutralnie, po prostu wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, dziki się nie przejmują nami, nie przejmują się psami, które nam towarzyszą, chociaż czasem faktycznie ataki dzików na psy się zdarzają. No i niestety czasami się zdarzają takie sytuacje, które mogą być niebezpieczne albo są niebezpieczne, wtedy kiedy dziki domagają się pokarmu, bo są po prostu przyzwyczajone do tego, że ktoś je karmi, więc po prostu kojarzą napotkane osoby z możliwością zdobycia pokarmu i mogą się domagać tego pokarmu w sposób taki mniej lub bardziej natrętny. I widziałam taki film z Falenicy, w którym po prostu dziki dopadły czyjś rower, na którym były zawieszone siatki z jedzeniem, no i ten rower pociągnęły, usiłując wydobyć to jedzenie z tych siatek. Zachowały się zupełnie racjonalnie, jak na te zwierzęta, które po prostu zdobyły pokarm, no tak jak były przyzwyczajone. Ktoś przychodzi z siatką i je karmi, więc no się poczęstowały, tak? Nie można tutaj mieć do nich o to pretensji, ale to niestety my je nauczyliśmy takiego zachowania. Dziki czasami atakują psy, bo raczej psy im się kojarzą z drapieżnictwem, z koniecznością zabezpieczenia siebie przed drapieżnikami, przed dzikami na przykład. I czasami takie ataki na psy bywają również interpretowane jako atak na człowieka. Dzik biegnie za psem, a pies wraca do swojego opiekuna, do swojego przewodnika stada. Czyli krótko mówiąc, dzik biegnie w stronę człowieka i taka sytuacja może być odczytywana jako atak. Może się zdarzyć takim niechcącym potrąceniem człowieka w tym pędzie. Może się tak wydarzyć, albo jeżeli będziemy chcieli uratować swojego pieska, gdzieś się pochylimy, to też możemy przy okazji być zaatakowani. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę i na przykład do lasu zawsze wychodzić z psem na smyczy. W taki sposób, aby on jednak nie sprowokował gdzieś i nie biegał. Oczywiście wkraczamy teraz w taki okres, kiedy lochy mają młode i tutaj wyczulenie matek na opiekę i ochronę młodych jest dużo wyższe niż, powiedzmy, wrażliwość takiego przeciętnego dzika na obecność człowieka w swoim otoczeniu. I może się zdarzyć tak, że taka locha, która wcześniej tolerowała przechodzenie obok siebie w odległości metra, kilku metrów, tym razem zaszarżuje. I takie przypadki również w Warszawie miały miejsce, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim nie wolno tych zwierząt traktować pobłażliwie, nie wolno niedoszacowywać zagrożenia, które mogą stworzyć, ale to nie wynika z tego, że te zwierzęta są złe, agresywne, tylko po prostu one będą działały zgodnie ze swoim programem, tak? W ramach którego funkcjonują, zgodnie ze swoimi odczuciami, wrażeniami, które mają na swój temat, na nasz temat, zgodnie ze swoimi emocjami, więc po prostu my jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi i powinniśmy przewidywać takie sytuacje, umieć się zachować.
10: A, to jest ważne, co pani teraz powiedziała i to miało być moje kolejne pytanie. Jak się zachować w przypadku, kiedy spotykamy na swojej drodze dzika albo łosia? Chyba absolutnie nie podchodzić, tylko w drugą stronę, wycofywać się,
11: tak,
10: prawda?
11: Tak, w żadnym wypadku nie podchodzimy, ale też nie uciekamy w panice, nie krzyczymy. Czyli staramy się, żeby, albo inaczej powiem, jeżeli chcemy upolować zwierzę, to musimy być bardzo cicho, podchodzić w taki sposób, aby to zwierzę nie było w stanie nas zlokalizować. Zwierzęta mają różne zmysły, bardzo mocno wyczulone, na przykład dziki mają słabszy wzrok, doskonały węch i słuch, więc jeżeli chcemy zrobić sytuację, znaczy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli żeby żadne zwierzę nie było zaskoczone naszą obecnością, no to powinniśmy się zachowywać troszeczkę hałaśliwie w taki sposób, aby zwierzęta wcześniej wiedziały, gdzie można się nas spodziewać. Dobrze jest też nie schodzić z utartych ścieżek, bo zwierzęta doskonale wiedzą, którędy ludzie się najczęściej poruszają i na przykład w rezerwatach dobrze jest po prostu nie schodzić z wyznaczonych szlaków, bo zwierzęta wiedzą, że będziemy na szlaku, ale niekoniecznie mogą być zadowolone z tego, że z tego szlaku schodzimy i wchodzimy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie one się czuły bezpiecznie. Mogą też zareagować agresywnie w ten sposób, w takich sytuacjach. Więc jeżeli możemy, to powinniśmy trochę dać się tym zwierzętom usłyszeć lub zobaczyć wcześniej, a jeżeli już dojdzie do takiego spotkania oko w oko, to nie panikujemy, staramy się wycofywać, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów, nie krzycząc, na pewno nie należy robić sobie selfie ze zwierzęciem, nie należy podchodzić do takiego zwierzęta próbować go pogłaskać, bo to może być odczytane jako atak. Zwierzęta nie rozumieją naszej chęci kontaktu w taki sposób, jak my to rozumiemy. i mogą po prostu się bronić w taki sposób, jak uznają za stosowne. I zwłaszcza tutaj ostrzegałabym przed łosiami, bo łosie są dosyć spokojne, pragmatyczne, ciekawskie. Przynajmniej takie są na pierwszy rzut oka, ale to nie znaczy, że nas czujnie nie obserwują i nie oceniają tego dystansu pod kątem takim, czy nie uległ jakiemuś takiemu dramatycznemu skróceniu i czy już się nie czują zagrożone. I czasami jedynym sygnałem, że łoś od obserwacji, takiej stoickiej obserwacji do ataku, gdzie przejdzie o tej obserwacji zaraz do ataku, jest położenie uszu po sobie i takie trochę zmiany sylwetki. To może być przeoczone przez kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, a już później nie będzie drugiego ostrzeżenia, będzie szarża i atak. I atak łosia jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, to zwierzę może człowieka zabić. Były przypadki w Warszawie ranienia człowieka przez łosia. Te zwierzęta wyglądają na spokojne, majestatyczne, to mają też taki pierwiastek, gdzie są bardzo szybkie i śmiertelnie skuteczne.
10: No majestatyczne, ale też no, ogromne, to są chyba największe ssaki kopytne z tego, tak, co czytałam.
11: Tak, to są największe ssaki kopytne. Samce mogą mieć w naszych warunkach 400 kg, może już za chwilę nawet 500. Samce są trochę mniejsze, w głębie mają ponad 2,20 metra wysokości, więc to są naprawdę duże zwierzęta, większe niż konie, na przykład, do których jesteś przyzwyczajeni.
10: Moim gościem była przyrodniczka Angelika Gackowska, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, ale przysłuchując się temu, co powiedziała pani Angelika, przypomniał mi się taki trend z TikToka, o którym mówili również pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Swego czasu osoby, które spacerowały po parku, robiły sobie selfie z łosiami. Pamiętajcie, absolutnie tego nie powtarzajcie. Bo tak jak słyszeliście, to nie tylko największe ssaki kopytne, ale też szalenie szybkie zwierzęta, które mają bardzo krótki ląd i ograniczoną cierpliwość.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów. A naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
12: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek no, rzeczywiście duży, no, ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia. To znaczy jakby...
10: A jak duży wydatek?
12: No mówiło się, znaczy no, generalnie te konstrukcje na początku jest około 150 rubli ówczesnych, no 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc no to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc no, ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewno ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, no jakby pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda? Jakby no, absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskim, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca, czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która przejechała, właśnie wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład, ale też wtedy kapitalną rolę pełnią rykszarze warszawscy, którzy właśnie na tych rykszach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci rykszarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, no nie wiem, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych środków transportu, one by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem, właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał, no i wreszcie no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse, być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś tam nagle jakby różne takie jego cechy, czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna czy życie w mieście ruin, po prostu nagle pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, jak powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
10: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie Emilii Skłodowskiej w długiej sukni. Zastanowiłam się, no jak podwinęła, podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
0: Rower damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower safety został opracowany, no to też te rowery damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego i mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej, no panie miały bardzo dużo ograniczeń, znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny, fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat, a wygląda jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogły być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby. I tylko jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnice spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie iść na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
12: Rower uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
0: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą i nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, żeby na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Baren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, no żeby właśnie ta sutanna
13: czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy w zupełnie innym aspekcie.
10: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
13: Absolutnie tak. Znaczy, o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych i politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
10: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
13: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, bo odpowiadając na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryczek, fabryk, sklepów, takie, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takie, które robiły części zamienne i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku 19 fabryk rowerów. Znaczy, jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
10: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
12: Warszawa, miasto, w którym zawsze coś się dzieje. Budują metro, ktoś zbiera podpisy, ktoś otwiera wystawę, a ktoś inny robi coś takiego, że do akcji musi wkroczyć policja, czyli zwykły tydzień w stolicy. Marta Kaźmirowska, dzień dobry i zaczynamy pod ziemią. Druga linia metra jedzie dalej na zachód. Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trzy nowe stacje są coraz bliżej przyjęcia pasażerów. Pociągi już pojawiły się na nowych torach. Sprawdzimy, jak wygląda końcówka tej inwestycji i kiedy pojedziemy nimi na zachód Warszawy. Potem polityka. Miało być referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Miało. Potrzeba było około 132 tysięcy podpisów. Zebrano 111 tysięcy. Zabrakło, prosta matematyka, ponad 20 tysięcy, więc referendum nie będzie. Sprawdzimy, co dalej. Później będzie już zdecydowanie przyjemniej. Kino, teatr, muzeum, galeria. W naszym programie podpowiemy, gdzie warto wybrać się w najbliższych dniach. Bez godzinnego przeglądania internetu i pytania, no dobra, to gdzie idziemy? A na koniec kryminalny przegląd tygodnia. Zajrzymy do policyjnych kronik i sprawdzimy, kto w ostatnich dniach wpadł na pomysł, który zdecydowanie lepiej wyglądał w jego głowie. Marta Kaźmirowska, zaczynamy. Na razie trzeba mieć kask, kamizelkę i specjalną przepustkę, ale już za kilka miesięcy wystarczy bilet albo karta miejska. Jedziemy pod ziemię, bo druga linia warszawskiego metra jest coraz dłuższa. Na zachodnim krańcu M2 powstają trzy nowe stacje, Lazurowa, Chrzanów i Karolin. I tutaj naprawdę widać już metę. Po nowych torach jeżdżą pociągi testowe, na stacjach trwa wykończeniówka, a wykonawca szykuje się do zakończenia budowy. Później przyjdzie jeszcze czas na odbiory techniczne. Co ciekawe, to nie tylko trzy nowe przystanki. Za Karolinem powstaje także ogromna stacja techniczno-postojowa, czyli mówiąc najprościej, nowe zaplecze dla pociągów metra. Jak wygląda ostatnia prosta jednej z największych inwestycji komunikacyjnych Warszawy? Co już jest gotowe, co jeszcze trzeba zrobić i kiedy budowlańcy będą mogli powiedzieć, skończyliśmy? Pytamy o to wykonawcę zachodniego odcinka drugiej linii metra.
13: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona, informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone, wszystkie systemy działają, są testowane, ostatnie elementy tutaj zwiszające, czy kable, to co zostało do wykończenia, to są ostatnie elementy związane z infrastrukturą pożarową, wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa, wykończone są już wszystkie

0: Następnie wprowadzana jest straż pożarna, która sprawdza wszystkie scenariusze pożarowe, wznieca tutaj kontrolowany dym, żeby sprawdzić w jaki sposób ten dym się rozchodzi, czy wszystko jest bezpieczne i zgodne z przepisami, i dopiero po tym etapie możemy zgłosić stację do nadzoru budowlanego, jeżeli mamy już tutaj opinie i odbiory wszystkich niezbędnych służb. Jesteśmy w tym momencie przed przejściem pod ulicą Górczeską. Zaraz tutaj może wszystkim wam rzucę i tu się zatrzymamy. Dobra, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, ta stacja jest nieco większa. Oczywiście sama platforma peronowa około 20 metrów szerokości, 160 metrów długości. Te platformy na wszystkich stacjach, one są mniej więcej takie same. Natomiast tutaj wykonaliśmy jeszcze wejście pod ulicą Górczeską. To wszystko działo się oczywiście pod ruchem. Ulica Górczeska w obydwu kierunkach była otwarta przez cały okres trwania kontraktu. To też było dla nas wyzwanie, bo tutaj ten ruch był zawężany. Kilka razy zmienialiśmy bieg jezdni zachodniej i wschodniej. Wszystko po to, żeby ten ruch utrzymywać, ale żeby nie było też kolizji z naszymi robotami. To miejsce jest o tyle istotne, bo znajdujemy się z jednej strony przed wejściem pod ulicą Górczeską, która prowadzi nas na północną część ulicy Górczeskiej, ale z drugiej strony jesteśmy przy wyjściach, które znajdują się przed korpusem stacji, i te wyjścia zaprowadzą nas zarówno na pętlę tramwajową, jak i pętlę autobusową, także pasażerowie będą mieli tutaj wygodne przesiadki, zarówno przejścia naziemne, które pozostają, jak i pod ziemią będą mogli bezpośrednio poruszać się tak naprawdę między wszystkimi rodzajami komunikacji zbiorowej, czyli między metrem, tramwajem i autobusami. Jak zwróciliście państwo uwagę na wygląd stacji, wszystkie te stacje mają na tym odcinku zbliżony wygląd, to jest beton architektoniczny, kolory szarości, antracytu. One różnią się z grubsza odcieniami, natomiast ta szarość, antracyt, biel, beże, ciemniejsze na pozostałych obiektach, one są utrzymane. Będziecie mogli to obserwować z okien pociągu podczas przejazdu. I zapraszam teraz na peron.
1: Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych trzech stacji. Także wszystkim bardzo dziękuję za tą wspólną dzisiejszą podróż, za to, że kibicujecie metru warszawskiemu, temu wszystkiemu, co w mieście się dzieje. To na pewno nie koniec. Jak wiecie państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy. A teraz przed nami listopad i kwestie oddania już formalnego tych trzech stacji Mory, i początek przyszłego roku to zapewne oddanie tego wspaniałego metra, tej części wspaniałej. Finalnie będziemy mieli 42 stacje, 44 kilometry metra, więc cały czas się rozwijam. O tych trzech stacjach do Ursusa już wspominałem, więc to nie jest tak, że mówimy stop, dalej pracujemy, szykujemy się na dalszy rozwój sieci warszawskiego metra.
2: Mówił zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Męcina, a teraz przed mikrofonem prezes zarządu spółki Metro Warszawskie Jerzy Lejk.
3: Jeżeli chodzi o przedłużenie drugiej linii metra na teren Ursynowa, zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Aktualnie otrzymaliśmy dwie oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc jakby jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej. Strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już dwie rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie. Jeżeli chodzi o trzecią linię metra, umowa została na prace projektowe dla trzeciej linii metra została podpisana w październiku 2024 roku z terminem realizacji 36 miesięcy. Prace toczą się dla tego projektu.
2: Mówił prezes zarządu spółki Metro Warszawskie Jerzy Lejk.
4: Kryminalna Warszawa.
2: I tym samym wyjeżdżamy z metra na powierzchnię, a tam, jak się okazuje, też jest ciekawie. Zaczynamy od Pragi Południe i dwóch panów, którzy mieli plan na katalizator. Policjantki przyłapały 19-latka podczas

0: próby kradzieży. Na widok funkcjonariuszek mężczyzna odrzucił brzeszczot. Jego starszy kompan zdołał się oddalić i w tym miejscu należałoby zrobić jedną dość oczywistą rzecz. Nie wracać. A 30-latek miał jednak inną koncepcję. Po pewnym czasie pojawił się ponownie i według policji próbował przekonywać, że właściwie przyszedł tylko po samochód i kompletnie nie miał pojęcia, co tutaj się wydarzyło. Policjantki miały, obaj usłyszeli zarzuty. Jedziemy dalej. Kamionek. Tutaj pewien mężczyzna najwyraźniej uznał, że elektryczne hulajnogi mają zdecydowanie za mało kontaktu z powietrzem. Wpadł w szał i zaczął nimi rzucać. Strażnicy miejscy szybko skończyli ten nieoficjalny konkurs rzutu hulajnogą i możemy tylko przypomnieć, hulajnoga służy do jeżdżenia. Najlepiej po ziemi. Zresztą hulajnogi zdecydowanie zdominowały ostatnio kroniki Stołecznej Straży Miejskiej. Plac Szembeka. Jedna elektryczna hulajnoga. Ile osób może nią jechać? No, w teorii jedna. A ile jechało? Trzy. Za kierownicą 18-latka, a razem z nią 15- i 13-latek. Strażnicy przerwali tę wycieczkę i wtedy odkryli jeszcze jeden drobny szczegół. Był poniedziałek, dwójka młodszych pasażerów powinna być w szkole, czyli udało się połączyć transport publiczny w wersji mikro z wagarami. Rodzice zostali poinformowani, a pełnoletnia kierująca dostała mandat. Ale to jeszcze nie koniec naszego hulajnogowego festiwalu. Śródmieście i tunel Wisłostrady. Ktoś postawił elektryczną hulajnogę na szczycie muru nad wjazdem do tunelu. Dlaczego? No i tutaj kończą nam się możliwości racjonalnego wyjaśnienia. Problem był poważny, bo przy silnym podmuchu wiatru hulajnoga mogła spaść prosto na przejeżdżające samochody. Trzeba było wezwać Straż Miejską, Policję i Straż Pożarną. Strażnicy zdjęli pojazd. I na koniec Śródmieście oraz historia pod tytułem Słoik, który zdradził właściciela. Policjanci zauważyli 33-latka, który na ich widok wyraźnie próbował uniknąć spotkania. Funkcjonariusze postanowili więc z nim porozmawiać i wtedy pojawił się problem. Zapach. Policjanci wyczuli marihuanę, a mężczyzna przyznał, że mają przy sobie. Wyjął z kieszeni bluzy słoik z suszem. Co więcej, poinformował policjantów, że więcej ma w przydomowej altanie. Policjanci sprawdzili. No i miał. Łącznie zabezpieczyli prawie 100 gramów marihuany, a 33-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. I tym sposobem zamykamy policyjne kroniki. Bohaterów dzisiejszego kryminalnego przeglądu zostawiamy służbom, a sami zajmiemy się teraz sprzątaniem. Tym razem dosłownie, bo jesień oficjalnie wchodzi do Warszawy. Na drzewach robi się żółto i czerwono, pod nogami zaczyna szeleścić. Zdjęcia wychodzą pięknie, tylko zarządcy chodników patrzą na to wszystko z nieco mniejszym zachwytem. Liście trzeba przecież sprzątać, ale uwaga, nie można ich po prostu zdmuchnąć. W Warszawie, podobnie jak w całym województwie mazowieckim, obowiązuje zakaz używania dmuchaw do liści. I to zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Przepisy obowiązują od 5 lat i dotyczą wszystkich firm sprzątających, spółdzielni, urzędów, a także zwykłych mieszkańców. Powód? Dmuchawy wzbijają kurz i pyły, pogarszają jakość powietrza, a do tego hałasują. A jeśli ktoś uzna, że jesienne przepisy go nie dotyczą, może się zdziwić. Za używanie dmuchawy grozi od 500 do nawet 5000 złotych kary. Czyli tej jesieni w Warszawie liście mogą latać, a dmuchawy już nie. Więcej na ten temat Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
1: W Zarządzie Oczyszczania Miasta zapis o zakazie używania takiego sprzętu wprowadziliśmy do umów z wykonawcami już 17 lat temu. Używanie dmuchaw nie jest dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów, przez co pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy, a to przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas, co pogarsza komfort życia. Jeśli widzimy, że ktoś używa dmuchawy, czyli łamie przepisy, możemy to zgłosić do Straży Miejskiej czy też Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Za złamanie zakazu grozi kara finansowa od 500 do nawet 5000 zł. Za czystość w Warszawie odpowiada wielu zarządców, to nie tylko Zarząd Oczyszczania Miasta, ale także urzędy dzielnic, zarządy terenów publicznych, a także wspólnoty, zarządcy osiedli i właściciele nieruchomości. Za tereny zieleni odpowiada Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędy Dzielnic, a także Lasy Miejskie Warszawa, jeśli chodzi o tereny leśne.
0: Czyli grabie w dłoń, dmuchawy zostawiamy w spokoju i tym jesiennym akcentem kończymy tę część programu. A za chwilę z liści przeniesiemy się do podpisów. I tych też trochę zebrano, tyle że niewystarczająco dużo. W kolejnej części programu powrócimy do pomysłu referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Inicjatorzy przez 2 miesiące przekonywali warszawiaków do poparcia akcji. Do uruchomienia referendum potrzeba było około 132 tysięcy podpisów. Udało się zebrać 111 tysięcy, czyli referendum nie będzie. Sprawdzimy, jak wynik zbiórki tłumaczą jej organizatorzy i co mówią po zakończeniu całej akcji, a później zostawimy politykę i sprawdzimy, gdzie w Warszawie warto się wybrać. Do kina, teatru, muzeum albo do galerii. A teraz krótka przerwa i wracamy. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
0: A w tej części sprawdzimy, co w stolicy się udało, co się nie udało i co ku umiarkowanej radości kierowców nadal się remontuje. Zaczynamy od tego, co się nie udało. Miało być referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Była mobilizacja, były punkty zbiórki, były 2 miesiące na przekonywanie warszawiaków i 1000 podpisów. Ale referendum nie będzie. Stołeczna operacja referendalna oficjalnie zakończyła zbiórkę. Organizatorzy poinformowali, że zgromadzili 111 tysięcy podpisów. To sporo, ale za mało, żeby doprowadzić do głosowania. Potrzebnych było około 132 tysięcy. Za chwilę przyjrzymy się tej historii dokładniej. Sprawdzimy, co mówią organizatorzy zakończonej akcji, jak podsumowują 2 miesiące zbierania podpisów i co właściwie zostaje po stołecznej operacji referendalnej. A później temat, który zna właściwie każdy warszawski kierowca – remonty. Bo kiedy człowiek nauczy się już wszystkich dziur, nierówności i studzienek na swojej codziennej trasie, przyjeżdżają drogowcy i wszystko zmieniają. I dobrze, bo w Warszawie cały czas sporo się dzieje. Jedne remonty właśnie się kończą, inne wchodzą w kolejny etap. Drogowcy pracowali ostatnio m.in. na Środkowej Płochocińskiej, Rondzie Wiatraczna czy Koszykowej, a samo pogotowie drogowe ZDM tylko w sierpniu dostało ponad 6 tysięcy zgłoszeń dotyczących miejskiej infrastruktury. Sprawdzimy więc, gdzie asfalt jest już równy jak stół, gdzie jeszcze stoją barierki i gdzie kierowcy powinni przygotować się na zmianę. A później zostawimy samochód i idziemy w miasto, bo przed nami nasza kulturalna ściągawka z Warszawy. Zajrzymy do muzeów, sprawdzimy, co pojawiło się w galeriach, co warto zobaczyć w kinie i na jakie spektakle można wybrać się do warszawskich teatrów. Najpierw jednak polityka. Wracamy do stołecznej operacji referendalnej. Przed mikrofonem jej inicjator Maciej Wilk.
3: Zaczęliśmy 30 lipca, dzisiaj 28 września. Zakończenie stołecznej operacji referendalnej. Zacznę od podania oficjalnego wyniku. Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy, którzy przez 60 dni w upale i w deszczu cierpliwie zbierali podpisy, tłumaczyli warszawiakom, dlaczego jest to ważna akcja, dlaczego warto się zaangażować i ostatecznie uzbierali tych ponad 30 rys papieru wypełnionego podpisami warszawiaków i warszawianek. 30 rys papieru z podpisami podczas zebranych na przestrzeni mniej więcej 15 tysięcy roboczo godzin pracy wolontariackiej właśnie tych wspaniałych osób, które stoją tutaj za mną, a także kilkuset innych, które zaangażowały się w naszą akcję. Nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę. I proszę Państwa, no jestem przekonany, że ten zryw też nie pójdzie na marne. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że było to prawdziwie oddolne, pospolite ruszenie, że jak się okazuje, niewiele było środowisk w Warszawie zainteresowanych, żeby włączyć się aktywnie w naszą zbiórkę. O tym państwo w mediach już nieraz informowali, że faktycznie partie polityczne tak ustawiły się nieco z boczku całej akcji, mniej bądź bardziej, powiedzmy, neutralnie się przyglądając temu, jak się akcja rozwija. No i faktycznie mogę powiedzieć, że wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, jak na lekarstwo, otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że wyrazić zdziwienie, że no, główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się aktywnie w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur. No i cóż, no, wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór. Jesteśmy u końca trasy, jako była stołeczna operacja referendalna, ale tu nie kończymy. Mamy jednocześnie poczucie, że nasza akcja już przyniosła pozytywne efekty. Proszę Państwa, zwrócić uwagę, jaki aktywny zrobił się włodarz naszego miasta, pan prezydent Rafał Trzaskowski, na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Nie było dnia, żeby gdzieś się nie pojawiał na mieście, żeby nie publikował kolejnego filmiku, żeby się nie chwalił, czego on tu nie dokonuje w naszym mieście. Wcześniej tego nie było, więc przypisuję nam, wolontariuszom naszej akcji to, że zobaczyliśmy wreszcie włodarza Warszawy, który coś robi dla miasta, a nie tylko dla własnej kariery politycznej. Widzimy też, że pewne tematy, pewne problemy, które dotychczas były nierozwiązywalne, nagle w Warszawie okazują się możliwe do zaadresowania. Na przykład temat dzików warszawskich, tak bardzo dokuczliwy, a nagle okazało się, że można temat rozwiązać i podjąć pewne drastyczne, ale jednak konieczne decyzje. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej, mam nadzieję, że ta energia nie zostanie wytracona i miasto też przemyśli pewne swoje priorytety, jak na przykład zakładane na przyszły rok wydatkowanie większych kwot pieniędzy na azyle i lecznice dla bezdomnych kotów niż na budownictwo komunalne dla mieszkańców Warszawy. Mam nadzieję też, że obserwowana w ostatnich tygodniach kampania reklamowa Warszawy, jak było, jak jest, to też nie tylko jednorazowa akcja, tylko coś, co przekuje się w czyn aż do końca tej kadencji. Na koniec chcę powiedzieć, że kończymy dzisiaj stołeczną operację referendalną, a zaczynamy budować stołeczną organizację rozwoju. I proszę Państwa, nie możemy dać zmarnować się tej energii wytworzonej, temu potencjałowi, który zbudowaliśmy z niczego w ciągu tych 2 miesięcy. I chcielibyśmy naprawdę, żeby SOR, żeby ta stołeczna operacja rozwoju była czymś, co na trwale wpisze się w miejski krajobraz i będzie stale dopingować ratusz i naszych włodarzy miasta do zdwojonego wysiłku na rzecz dobrostanu mieszkańców Warszawy. Chcemy zawiązać stowarzyszenie, które pomoże scementować nam tą wspaniałą grupę, którą udało nam się zbudować przez ostatnie 2 miesiące. A dokąd na to dalej poniesie, zobaczymy.
2: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
0: Referendum więc nie będzie, a skoro warszawiacy nie muszą już zastanawiać się, czy iść do urn, mogą wrócić do innego dylematu, którędy dzisiaj jechać, żeby nie trafić na remont. Przenosimy się na warszawskie ulice, bo drogowcy nie zwalniają tempa. W różnych częściach miasta trwają prace, pojawiają się zwężenia, zamknięcia i objazdy. Sprawdzimy więc, gdzie kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu, a gdzie najlepiej wcześniej wybrać inną trasę. A to, gdzie jeszcze pracują drogowcy, co czeka kierowców i jak długo potrwają utrudnienia, sprawdził reporter Piotr Lędzion.
4: Wciąż trwa remont ulicy Koszykowej. Kierowcy, piesi i pasażerowie komunikacji muszą przygotować się, że w tym tygodniu pojawią się tam pewne zmiany i utrudnienia.
5: Tak, rzeczywiście kontynuujemy pracę na ulicy Koszykowej. Do tej pory front robót skupiał się na remoncie chodników. Teraz przenosimy się na jezdnię, więc w ciągu najbliższych kilku dni ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta. W tym czasie wymienimy podbudowę i ułożymy nowy asfalt. No i w związku z tym, że jest to jednak szerszy zakres robót, nie jest to takie typowe weekendowe frezowanie, prace potrwają do 11 listopada.
4: tym czasie niedostępny będzie także chodnik od strony filtrów.
5: Tak, chodnik od strony filtrów również będzie niedostępny. No niestety zarówno piesi, jak i kierowcy, jak i pasażerowie transportu publicznego muszą się liczyć z tym, że pewne utrudnienia będą, że będą wdrożone objazdy zarówno dla kierowców, jak i pasażerów transportu publicznego. Koszykowa niewątpliwie wymagała remontu. Tak jak wspominałem wcześniej, tam będzie wymieniana również podbudowa, więc nie jest to taki klasyczny, prosty remont, tylko to już nosi znamiona remontu generalnego w momencie, w którym podbudowę wymieniamy. No ale dzięki tym chwilowym niedogodnościom jezdnia, chodniki posłużą mieszkańcom przez najbliższe długie kolejne lata.
4: Przy okazji takich remontów do redakcji spływają pytania o zwężenia, likwidację parkingów. Czy coś zmieni się w przebiegu tej ulicy, czy pozostanie ona taka sama, tylko w lepszym stanie technicznym?
5: Jeżeli chodzi o ten fragment ulicy Koszykowej, no to my nie przewidujemy większych zmian, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Być może w kolejnych etapach, już na pewno nie w tym roku, to są raczej plany na przyszłość. Będziemy planowali pewne zmiany w organizacji ruchu na Koszykowej, ale już na dalszym odcinku. Natomiast no, te projekty na razie są dopracowywane, więc o szczegółach na razie nie ma o czym mówić.
4: Front robót przesuwa się także na wiatraku.
5: Tak, jeżeli chodzi o rondo wiatraczne, to tam wykonawca zbliża się już wielkimi krokami do końca. Z tego, co nam przekazał, to chciałby zakończyć pracę jeszcze 4 października. Termin ma do 5 października, więc będzie, miejmy nadzieję, chwilę przed czasem.
4: No i oczywiście pozostaje jeszcze Wisłostrada, na której też czeka nas jeszcze troszeczkę pracy.
5: Tak, w najbliższy weekend odbędzie się asfaltowanie na Wybrzeżu Gdańskim między ulicą Pergaminów a trasą S8 na jezdni wschodniej. No i tutaj te prace też, można powiedzieć, zbliżają się ku końcowi. Czeka nas jeszcze etap w pobliżu węzła Gwiaździsta, no ale na ten moment skupiamy się na tym odcinku od Pergaminów do trasy S8. Jezdnia wschodnia będzie naprawiana, jezdnia zachodnia jest już naprawiona. No i ta Wisłostrada kawałek po kawałku rzeczywiście zyskuje nowe oblicze.
0: Z Maciejem Dziubińskim z Zarządu Dróg Miejskich rozmawiał Piotr Lędzion, a skoro już wiemy, gdzie w Warszawie możemy utknąć samochodem, to sprawdźmy teraz, gdzie warto zatrzymać się z własnej woli. Czas na nasze co, gdzie, kiedy, czyli kilka podpowiedzi dla tych, którzy mają wolny wieczór, wolny weekend albo po prostu potrzebują dobrego argumentu, żeby wyjść z domu. Zaczynamy od teatru. Październik mocno rozpoczyna Teatr Narodowy. 10 października premiera Orestei w reżyserii Luca Percevala, jednego z najważniejszych europejskich reżyserów teatralnych. Starożytna historia, ale pytania całkiem współczesne. Co zostaje po wojnie? Gdzie kończy się sprawiedliwość, a zaczyna zemsta? I czy z kręgu przemocy w ogóle da się wyjść? Jeżeli natomiast po całym tygodniu nie macie ochoty rozważać ludzkich losów, można wybrać coś lżejszego. Warszawskie sceny grają m.in. Art, Boga Mordu, Płuca czy Szarlatanów, czyli można się pośmiać, wzruszyć albo wyjść z teatru i przez pół drogi do domu dyskutować, kto właściwie miał rację. A z teatru do kina, i tutaj Warszawa ma dodatkowy powód, żeby spojrzeć na ekran trochę uważniej. Do kin trafiła nowa lalka według powieści Bolesława Prusa. Stanisław Wokulski, czyli Marcin Dorociński, Izabela Łęcka, którą gra Kamila Urzędowska, i Ignacy Rzecki, którego zagrał Marek Konrad. I nawet jeżeli lalkę ostatni raz czytaliście przed maturą i do dziś na hasło Łęcka przypomina wam się przede wszystkim stres przed sprawdzianem, warto dać tej historii jeszcze jedną szansę. Tym bardziej, że ważną rolę gra tutaj sama Warszawa. Zdjęcia do filmu powstawały w stolicy, m.in. w Łazienkach Królewskich. To okazja, żeby zobaczyć znajome miejsca, przebrane za Warszawę z czasów Wokulskiego. Miasto salonów, kamienic, powozów i zupełnie innych ulic niż te, po których poruszamy się dzisiaj. A 15 i 21 października lalkę będzie można zobaczyć w wyjątkowej wersji w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z muzyką graną na żywo. A jeśli zamiast ekranu wolimy stanąć przed obrazem, idziemy do muzeum. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Marszałkowskiej trwa m.in. wystawa Edward Dwórnik, Duma i Wstyd. Dwórnik przez dekady malował Polskę bez specjalnego pudrowania. Miasta, ludzi, polityk, sztukę, codzienność. Można więc trochę oglądać sztukę, a trochę oglądać nas samych. Warto też rozejrzeć się przed samym budynkiem. Na placu centralnym pojawiła się sobowtórka Walii Eksport, monumentalne podwójne nożyce, a na tarasie muzeum można zobaczyć fontannę piasku Dominiki Olszowy. A jeśli wolicie klasykę, zawsze zostaje Muzeum Narodowe i jego stałe galerie, albo rynek, spacer na rynek Starego Miasta i Muzeum Warszawy, gdzie zamiast patrzeć na miasto przez szyby autobusu, można przez chwilę zobaczyć, jak zmieniło się przez kolejne pokolenia. Czyli plan na najbliższe dni jest teatr, kino, muzeum, a jeżeli wybierzecie lalkę, możecie zrobić jeszcze jedną rzecz. Po seansie wyjść na warszawskie ulice i spróbować spojrzeć na nie oczami Wokulskiego. Tylko powozu raczej nie zamawiajcie, metro będzie szybsze. I tym kulturalnym akcentem kończymy tę część programu. Byliśmy pod ziemią na nowych stacjach metra, sprawdzaliśmy, dlaczego referendum jednak nie będzie, objeżdżaliśmy warszawskie remonty, zaglądaliśmy do policyjnych kronik, a na koniec zostawiliśmy Wam kilka pomysłów na kino, teatr i muzeum, czyli Warszawa jak zwykle. Trochę rozkopana, trochę zakorkowana, ale zdecydowanie nie nudna.

0: czy nim, bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś w magazynie będzie historycznie, no i oczywiście motoryzacyjnie. Moim gościem jest Tomasz Szczerbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek o motoryzacji. Witam Ciebie serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiali o pierwszym samochodzie, który pojawił się w Warszawie. To, myślę, jest ciekawostka, która powinna zainteresować warszawiaków i miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. W jakich okolicznościach się ten samochód pojawił w stolicy? Bo to było 130 lat temu.
2: Tak, i wydaje mi się, że jest to ważne przez to, że zarysowujemy ten początek w ogóle bytu zwanego motoryzacją. To był pierwszy pojazd z silnikiem, który poruszał się sam. Pojawił się 20 sierpnia 1896 roku, a 5 dni później wyjechał na ulicę, dlatego że przyjechał do Warszawy koleją. Ze stacji kolejowej na ulicę Senatorską, gdzie był warsztat, w którym go trzymano, przewieziono go platformą konną. I 5 dni później Stanisław Grodzki, czy inicjator tego całego przedsięwzięcia, zdecydował, że wyjedzie nim na ulicę. I w dniach właśnie 25, w wydaniach popołudniowych i następnego dnia w dziennikach ukazała się informacja, że taki pojazd wyjechał i opisywano go jako no wręcz cud, bo bez konia powóz poruszał się sam.
1: Kim był Stanisław Grodzki?
2: O, to bardzo ciekawa postać. To był handlowiec, odziedziczył rodzinną firmę, która się zajmowała sprzedażą narzędzi rolniczych, ale był to wykształcony, światły, wiedział, że trzeba się rozwijać, bywał w świecie, zobaczył, że w zachodniej Europie pojawił się taki byt jak samochód elektryczny i samochód spalinowy, no i wpadł na pomysł, że sprowadzi coś takiego do Polski i będzie to sprzedawał. I oprócz tego, że powiedziałaś o samochodzie pierwszym, który się pojawił, to jest jeszcze druga data też związana z Grodzkim, bo w tym samym roku, w 1896 roku, Grodzki sprowadził samochód, ale równocześnie złożył do władz miasta podanie o otwarcie koncesji na transport samochodami elektrycznymi po Warszawie. Więc mamy pierwszy ślad elektromobilności w Warszawie.
1: No i to jest bardzo ciekawe. Powiedzmy słuchaczom, jak wyglądał ten pojazd, jak wyglądało to auto, bo ono zupełnie różniło się od tych, które teraz widzimy na warszawskich drogach.
2: Był to otwarty powóz, zbliżony do tego, jak wyglądały powozy konne, tylko że oś tylna napędzana była niewielkim silnikiem umieszczonym. Silnik, z tego co pamiętam, miał chyba 3 albo 3,5 konia. Więc to był taki zwykły, otwarty powóz konny z silnikiem.
1: Czy wiadomo z jakichś relacji, jak się nim jeździło po Warszawie? No i jaką prędkość to mógł maksymalnie też osiągać?
2: Te pierwsze samochody rozwijały prędkość, nie wiem, rzędu 10, 15, może do 25 km na godzinę. Jeździły wśród zaprzęgów konnych, ale co ciekawe, pierwsze relacje, oprócz tego, że był to pojazd bez koni, to pisały również to, że był to pojazd ekologiczny. I to podkreślano bardzo często, dlatego że transport towarowy, pasażerski na ulicach Warszawy odbywał się trakcją konną. Te konie załatwiały się, te odchody leżały, wsiąkały i po prostu w całym mieście był obrzydliwy smród. I nagle pojawił się samochód, który nie smrodził, tylko z rury wydechowej leciał mały dymek, który szybko wiatr rozwiał i dziennikarze właśnie prognozowali temu samochodowi rolę pojazdu ekologicznego. To jest ciekawe, bo dzisiaj jest wręcz odwrotnie, ale tak patrzono, no jeździł po prostu otwarty powóz z niewielką prędkością, majestatycznie poruszał się po mieście. Oczywiście wszystko, czy hamulce, czy inne systemy były bardzo ograniczone i to hamowało w podobny sposób jak hamulce w rowerze, czyli rolka dociskała do koła. No i przy tych prędkościach no też niespecjalnie można się było przestraszyć. Jeżeli ktoś zaczął biec, to biegł mniej więcej w tempie samochodu.
1: Wiemy, że interesowali się tym pierwszym autem dziennikarze. Zapewne interesowali się mieszkańcy, no bo to była zupełna nowość wtedy. No ale czy wiadomo coś o tym, że na przykład interesowali się też przedsiębiorcy?
2: Tak, interesowali się tym przedsiębiorcy i 2 lata później zaczęły się ukazywać pierwsze artykuły, które pokazywały korzyści z wykorzystania samochodu. To znaczy, prasa określała to głównie jako ciekawostkę salonową, jakiś wynalazek techniczny, ale już pod koniec stulecia zaczęto pokazywać, że samochód może być naprawdę użyteczny. Jeden z przykładów był to, że ciężarówka potrafiła przewieźć 2,5 tony i w tym momencie transport ze stacji kolejowej do, powiedzmy, nie wiem, jakiejś dzielnicy wewnątrz Warszawy był szybszy. W tym momencie transport konny, fura brała około 450 kg, czyli 4-5 kursów zaprzęgu konnego równało się jednemu kursowi samochodu. I wtedy wyliczano, że mimo nawet wysokich kosztów, to w przeciągu 2-3 lat jest to pojazd bardzo użytkowy. Interesowali się tym wszyscy. Bardzo ludzie byli otwarci wtedy na nowoczesność. Dzisiaj tego tak nie postrzegamy, dlatego że nowoczesność nas bombarduje.
1: Tak, dużo tego jest jednocześnie.
2: Tak,
1: się
2: co 2 lata mamy nowy program w komputerze, nowy telefon, nowe możliwości. Wszystko wtedy tego to nie było. Tak, nagle,
1: to był przeskok.
2: Tak, nagle był wielkim przeskokiem technologicznym, był silnik parowy, który miał swoją objętość, wielki był, no, miał ograniczenia, no ale dał na przykład trakcję kolejową, która już usprawniła transport. Można było nawet szybko się przemieścić po całej Europie. I nagle pojawił się silnik spalinowy. Więc to, no, dzisiaj trudno porównać. To co byśmy powiedzieli, do czego porównać do technologicznie, dlatego że no, jesteśmy atakowani. Wtedy to była po prostu wielka nowość i wiązano z tym naprawdę ogromne nadzieje.
1: Czy wiadomo, wrócę jeszcze do tego pierwszego przejazdu, którędy jechało to auto pierwsze ulicami Warszawy?
2: Tak, wiadomo, wyjechało z Senatorskiej, pojechało do krakowskiego przedmieścia, krakowskim przedmieściem do Placu Trzech Krzyży, tam zawróciło i wróciło do garażu właśnie na ulicy Senatorską tą samą drogą.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia rozmawiamy o pierwszym samochodzie, który pojawił się 130 lat temu na ulicach Warszawy, a moim gościem jest Tomasz Szczerbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek o motoryzacji. Także chciałam teraz porozmawiać trochę o tym, w jaki sposób Stanisław Grodzki próbował motoryzację zaszczepiać wśród warszawiaków, ale nie tylko, bo on też do aut próbował przekonywać osoby z innych miast, z innych regionów.
2: No, jako firma handlująca sprzętem rolniczym miał klientów z całego zaboru, dlatego że wiadomo, że ziemianie potrzebowali narzędzi w duże gospodarstwa rolne, więc miał, aczkolwiek no, ta finansjera tak samo jak dziś skupiała się w Warszawie, więc to, że sprowadził 2 pierwsze samochody, bo powiedzmy, że 2 pierwsze się wtedy pojawiły, był Peugeot i Benz, tylko że Peugeot miał silnik Daimlera, to były te 2 pierwsze samochody, otworzył przedstawicielstwo handlowe, to przejechał się, pokazał i zaczął to sprzedawać. We wrześniu sprzedał pierwszy samochód, no i dość szybko poszedł za ciosem, dlatego że w następnym roku, w 1897 roku, chcąc zademonstrować możliwości samochodu, wybrał się nim z Warszawy do Paryża, no co było wyprawą no niesamowitą, dlatego że wyobraźmy sobie powóz konny, który ważył pewnie z 200-250 kg, do tego 4 osoby i silnik spalinowy o mocy 3,5 konia, czyli no, motorowery teraz mają więcej. I on właśnie tym pojazdem pojechał z Warszawy do Paryża. Jednym z pasażerów tego samochodu był dziennikarz i dlatego mamy w prasie codzienne relacje z przejazdu każdego fragmentu drogi. Droga zajęła samej jazdy 12 dni, ale cała podróż trwała 14, dlatego że samochód popsuł się i trzeba było sprowadzić szybko części.
1: No właśnie, bo jakie były plusy, minusy tej wyprawy? Na pewno wyszło, co się sprawdza, a co jest wyzwaniem nadal.
2: Znaczy, na pewno pokazał, że samochód jest to coś, co można używać na przykład do turystyki. Można tym pojechać do miejscowości odległej o 100 czy 200 kilometrów i nie ma z tym problemu. On pojechał prawie 2000 kilometrów do Paryża, więc to była ta demonstracja. W tym samym roku też Grodzki sprowadził do Polski pierwszy motocykl, więc wchodzimy w kolejną gałąź motoryzacji. I żeby nazwać Grodzkiego pionierem polskiej motoryzacji, możemy dodać, że w 1900 roku sprowadził do Polski pierwszą motorówkę. Więc wszystko, co z silnikiem poruszało się po ziemi czy wodzie,
1: to podarował Warszawie.
2: Stanisław Grodzki.
1: Dokładnie. A jak to się rozwijało w kolejnych latach? Czy te kolejne samochody szybko zaczęły się pojawiać na warszawskich drogach, czy jednak to trochę trwało?
2: Bardzo szybko zaczęły się pojawiać kolejne przedstawicielstwa, bo już około 1900 roku, czyli 4 lata po wprowadzeniu Partiu, było kilka przedstawicielstw samochodowych. Samochody nie sprzedawały się znowu tak jak świeże bułeczki, bo były bardzo drogie. To wiadomo.
1: No właśnie, jaki to koszt był?
2: Oj, to był koszt bardzo duży. To był, myślę, że koszt samochodu równał się z kosztem ładnego domu w Warszawie. Dopiero w kolejnych latach te ceny spadały, kiedy zaczęto produkować samochody seryjnie, ale to dopiero mamy czasy Henry'ego Forda i lata przed pierwszą wojną światową. Ale też to cały czas była cena dość wysoka. Zainteresowanie było bardzo duże. Zaczęły się pojawiać samochody spalinowe, zaczęły się pojawiać samochody elektryczne, bo tu też trzeba powiedzieć, że ten czas do pierwszej wojny światowej w Europie był takim okresem walki o prymat. Walczyły z sobą trzy konstrukcje, to znaczy samochód parowy, samochód elektryczny i samochód spalinowy. I ta walka szła w miarę równo. Samochód parowy odstawał najbardziej, bo wiązał się z dość dużymi gabarytami i konstrukcją i uciążliwością jazdy. Samochód elektryczny był godnym rywalem dla samochodu spalinowego. Zresztą jako pierwszy przekroczył 100 km na godzinę, więc nawet pobił w tej prędkości samochód spalinowy. No ale wybuchła pierwsza wojna światowa i nagle się okazało, że żeby napędzić samochód spalinowy, wystarczy mieć bańkę z benzyną, a żeby napędzić samochód elektryczny, trzeba mieć prąd. Tego prądu był gdzieniegdzie, a można go było bardzo łatwo pozbawić, przycinając kabel i już jak gdyby ten samochód był unieruchamiany. Więc pierwsza wojna przesądziła, że w tych krytycznych warunkach samochód spalinowy sprawdzi się najbardziej. Ale do 1914 roku w Warszawie właśnie to było pojawianie się samochodów elektrycznych, spalinowych, ciężarówek. W 1902 roku przegląd techniczny opublikował serię artykułów o samochodach elektrycznych i ich korzyściach, więc motoryzacja rozwijała się dość dynamicznie, można powiedzieć, jak na możliwości, jakie wtedy panowały.
1: Wspominałeś o benzynie, o paliwie. Rozumiem, że rozwój motoryzacji wymusił też w Warszawie rozwój infrastruktury, no bo trzeba było gdzieś zatankować takie auta.
2: Tak, ale przed pierwszą wojną jeszcze nie był to. Jeszcze stacji benzynowych nie było, a benzynę kupowało się w aptekach za jakieś niewielkie pieniądze w bańkach. Dopiero po pierwszej wojnie światowej zaczęły powstać pierwsze stacje benzynowe wraz z rozwojem tej motoryzacji spalinowej. Powstawały na pewno garaże, które zajmowały się naprawą, dlatego że urządzenia dziś wydawałoby nam się proste, dla tamtych ludzi były bardzo skomplikowane, więc powstawały pierwsze sklepy oferujące części i właśnie pierwsze garaże, warsztaty czy remizy, jakie wówczas nazywano, zajmujące się naprawami.
1: Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że spodobała wam się ta nasza podróż w przeszłość. Dowiedzieliście się sporo o historii motoryzacji w Warszawie, ale to nie koniec, bo mam nadzieję, że będziemy jeszcze niejednokrotnie do historii motoryzacji w stolicy wracali. Przypomnę, że moim gościem był dzisiaj Tomasz Sztyrbicki, dziennikarz, miłośnik motoryzacji i autor książek. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za wizytę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę.
0: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwirska, zapraszam was na kolejny magazyn motoryzacyjny Po drodze Moto Warszawa, a będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Będzie m.in. o nowych stacjach warszawskiego metra, będzie o inwestycjach drogowych i kolejowych. Nie zabraknie też na koniec moto zapowiedzi, a więc zaczynamy.
0: Warszawskie metro.
1: Trwa Trwają jazdy testowe na nowym odcinku linii metrem 2. Na początku tego tygodnia na taką przejażdżkę jednym ze składów zaproszono także dziennikarzy. Posłuchajcie, jak była.
3: Dzień dobry, proszę o chwilę uwagi. Mam nadzieję, że wszyscy mają już kaski, kamizelki wydane. Bardzo proszę przez całość trwania naszej wyprawy je nosić. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem rzecznikiem prasowym firmy Gulerma, generalnego wykonawcy drugiej linii metra. Jesteśmy dzisiaj na stacji C03 Lazurowa. Przed nami pierwszy przejazd, można powiedzieć, z pasażerami. Państwo będą pierwszymi pasażerami, chociaż pociągi testowe jeżdżą już od około 2 tygodni. To tak licznej grupy jeszcze nie przyjęły. Stacja jest już niemal gotowa, obiekt jest wykończony, konstrukcja już dawno zakończona. W zasadzie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Jeśli chodzi o samo miejsce, gdzie jesteśmy z harmonogramem, trwają jazdy testowe, ostatnie prace wykończeniowe, stacja C2, C3. W zasadzie zaawansowanie możemy tutaj już mierzyć 9 z przodu, 90% zaawansowania. Najmniej zaawansowana stacja C1, to o tym wielokrotnie mówiliśmy tutaj. TBM i wszystkie elementy, które wyjeżdżały z drążenia i były prowadzone transporty, sprawiły, że ta stacja będzie wykańczana na samym końcu. Nie ma żadnego zagrożenia na tym etapie na termin 9 listopada. Nasze najświeższe dzieło, pętla przy tutaj Górczewskiej, już uruchomiona w elemencie docelowym. Autobusy dojeżdżają od weekendu. Przebudowujemy ulicę Doroszewskiego, Górczewską. Tutaj ona też w najbliższych tygodniach dwóch będzie uruchomiona w pełnej rozciągłości dla mieszkańców, więc no to, co widać gołym okiem, to jest naprawdę ostatnia prosta budowy drugiej linii metra. Ruch wraca do normalności, pociągi są testowane. Stacja techniczno-postojowa przechodzi odbiory. W następnej kolejności odbiory będą odbywały się już na stacjach pasażerskich. Tutaj mamy to zaplanowane i sukcesywnie ze Strażą Pożarną i z WIMB-em. W zasadzie dzień po dniu trwają kontrole, czy to dokumentacji, czy już bezpośrednio na obiektach. Nawet w tym momencie w naszym biurze przy ulicy Połczyńskiej trwa kontrola Straży Pożarnej. Zapraszam na obiekt.
4: Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jechało się bardzo równo, sprawnie i dobrze, i bardzo dobrze widzieć takie efekty. Można książkę poczytać, kawkę wypić. Przyjemnie, że ta podróż do centrum, wiadomo, że 20 minut, a nie w zależności od korków. No wiadomo, jak to było. No ja też mieszkałem kiedyś w tej okolicy, wiem, jak było.
3: Jak Państwo widzicie, sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie konstrukcje, podłogi są już ułożone na tej stacji C3 Lazurowa. To są ostatnie szlify, jeśli chodzi o wykończenie stacji. To my swoją robotę kończymy najpóźniej 9 listopada i oczywiście skończymy ją w czasie, być może nawet parę dni przed terminem. Będziemy współpracowali oczywiście z nadzorem budowlanym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Na co musimy zwrócić uwagę? Te odbiory na STP Mory już się zaczęły. Odbieramy 30 hektarów i ponad 20 hal, nie tylko 3 stacje pasażerskie. Zasoby ludzkie, którymi my dysponujemy, ale też te, którymi dysponuje urząd. One są w oczywisty sposób ograniczone.
5: Tomasz Męcina, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy. To miało być małe, takie kuluarowe spotkanie, ale widać, jak metro jest ważne dla Warszawy. Cieszę się, że wszyscy mogliśmy sprawdzić, przejechać się i w spokoju już czekać na otwarcie tych kolejnych 3 stacji. To na pewno nie koniec. Jak wiecie Państwo, planujemy wydłużenie tej drugiej linii aż do Ursusa. W tej chwili trwa przetarg na prace przedprojektowe, więc na tym nie kończymy.
6: Jerzy Lejk, Metro Warszawskie, prezes zarządu. Zostało ogłoszone postępowanie na początku tego roku dotyczące wyboru wykonawcy prac przedprojektowych. Otrzymaliśmy 2 oferty. Obie z tych ofert są poniżej naszego budżetu, więc jakby jesteśmy po właściwej stronie, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast w tej chwili sprawa zawisła w Krajowej Izbie Odwoławczej. Ze strony, no, jak to w zamówieniach publicznych, strony dyskutują między sobą, tak to nazwę, na temat prawidłowości użytych określeń, prawidłowości wyliczeń. Były już 2 rozprawy. Najbliższa rozprawa na początku października, więc będziemy wiedzieli, na czym stoimy w tej sprawie.
1: To była relacja z testowego przejazdu na nowym odcinku drugiej linii metra. A teraz zmieniamy temat.
0: Moto Inwestycje.
1: W ramach remontu nawierzchni na S8 pomiędzy węzłami Powązkowska i Marki zmieniane jest oznakowanie poziome. Nowe wprowadzane jest odcinkowo w zależności od postępów w układaniu nawierzchni. Ostatnie prace powinny zakończyć się z końcem października. Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na węźle Modlińska na jezdni równoległej do trasy głównej w kierunku Poznania wprowadziliśmy dwa pasy ruchu na wprost. Z kolei na łącznicy z ulicy Modlińskiej na most Grota Roweckiego zmniejszyliśmy liczbę pasów z 2 do 1. Kolejnym krokiem będzie likwidacja pasa awaryjnego na jezdni głównej S8 między ulicami Słowackiego a Gwiaździstą w kierunku Białegostoku na długości 700 metrów, a w stronę Poznania 900 metrów. Kierowcy na ciągu głównym, gdzie nie ma po bokach jezdni równoległych, zyskają dodatkowy 4. pas ruchu w każdym kierunku. Zlikwidowany zostanie również buspas. Podobne zmiany wprowadzimy na węźle Powązkowska. Na jezdni w stronę Białegostoku zlikwidujemy pas awaryjny na odcinku około 200 metrów. W 2025 roku przeprowadziliśmy generalny pomiar ruchu na drogach krajowych. Pierwszy pomiar został wykonany już w styczniu 2025 roku. Po każdym ze zrealizowanych pomiarów szczegółowo weryfikowaliśmy dane z podziałem na godziny oraz strukturę rodzajową pojazdów. Pomiary w ramach GPR 2025 oraz analiza zdarzeń drogowych i utrudnień, które są obserwowane każdego dnia, stanowiły podstawę m.in. do decyzji o wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu. Zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym poprawią bezpieczeństwo, ograniczą punkty kolizji i usprawnią ruch na najbardziej obciążonym odcinku warszawskiego węzła drogowego. Ponadto powinny usprawnić poruszanie się komunikacji zbiorowej, która korzysta przede wszystkim z jezdni równoległej do trasy głównej.
1: To pozostajemy jeszcze na chwilę przy inwestycjach realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, bo projektowany jest ostatni główny wyjazd ze stolicy, który nie ma jeszcze statusu drogi szybkiego ruchu. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Kiełpinem i trasą Armii Krajowej w Warszawie, który stanowi północny wylot ze stolicy w kierunku Gdańska. Małgorzata Tarnowska.
7: Obecnie wprowadzamy ostatnie zmiany do projektu wynikające m.in. z opinii pozyskanych od Kampinoskiego Parku Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy. Szczególną uwagę zwróciliśmy na kwestię usystematyzowania ruchu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi ekspresowej S7. Projekt zespolonego węzła Janickiego Wólka Węglowa zapewnia wszystkie relacje i pełną komunikację z lokalnym układem drogowym. Obejmuje to również projektowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa trasę mostu Marii Skłodowskiej-Curie, która wpina się w węzeł Janickiego oraz tak zwaną trasę KZ na węźle Wólka Węglowa. Z uwagi na fakt, że obie trasy są na etapie wczesnych prac projektowych do zaopiniowania, w tym przez Miasto Stołeczne Warszawa, przedstawiliśmy rozwiązania przejściowe dla węzła Janickiego Wólka Węglowa. Powodem jest to, że wstępne plany realizacji inwestycji miejskich, czyli wczesny etap koncepcyjny, brak decyzji środowiskowych, nie są aktualnie zbieżne z zaawansowanymi planami realizacji drogi ekspresowej S7. Dlatego musimy procedować rozwiązania optymalne. Zarówno rozwiązania tymczasowe, jak i docelowe są efektem długotrwałych i wielowariantowych analiz, które przeprowadziliśmy we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Zakładają one bezkolizyjne relacje na węźle Janickiego z trasą mostu Marii Curie-Skłodowskiej. Szykując je, kierowaliśmy się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz bliskością tunelu drogowego. Pozostajemy w gotowości do niezwłocznego wdrażania rozwiązań docelowych, które zakładają zbieżną realizację drogi ekspresowej S7 oraz obu miejskich inwestycji. Prowadzimy je, jak tylko harmonogramy realizacji obu tych tras zrównają się z harmonogramem realizacji S7.
0: W regionie.
1: To teraz przenosimy się do Komorowa. Tam na przystanku Warszawskiej Kolei Dojazdowej zakończono kolejną ważną inwestycję. Chodzi o urządzenia samoczynnej blokady liniowej, czyli systemu zwiększającego bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. O znaczeniu tej inwestycji dla mieszkańców mówi Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.
8: To jest przede wszystkim zwiększenie zagrożenie bezpieczeństwa. Chyba największy aspekt ruchu kolejowego. Jeżeli pociąg przyjedzie nie na czas, to trudno. Będziemy mieć żal do maszynisty, do okoliczności, ale jeżeli dojdzie do poważnego wypadku, jest to dużo większa odpowiedzialność. I ta inwestycja w nasze bezpieczeństwo przekłada się na nasze zaufanie do naszego przewoźnika, do Wukatki.
1: W tym roku Wukatka wyremontowała także tory, trwa modernizacja taboru, a jak wyglądają plany remontowe odnośnie stacji Warszawa-Raków, o tym prezes WKD Stanisław Panfil.
9: Z naszej strony przygotowujemy się do tego. Termin rozpoczęcia realizacji zakładamy w przyszłym roku, ale dokładnie jeszcze nie powiem kiedy, bo wiadomo, że będzie przetarg, z tym, że tutaj jest współfinansowanie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. My robimy część swoją, czyli przystanek, semafor i wydłużenie tego przystanku. Jeżeli chodzi o przejście na wyższy poziom, winda i te zagadnienia, które miasto zadeklarowało, więc to traktujemy, że w przyszłym roku powinniśmy zacząć i sądzę, że zakończenie powinno w przyszłym roku też nastąpić.
1: Dalsza jest za to perspektywa budowy dodatkowego przystanku przy ulicy Wschodu Słońca.
9: Jesteśmy w fazie w tej chwili ogłoszenia studium wykonalności. Także do końca roku taki dokument będzie przez niezależną instytucję sporządzony i wszystko jest na dobrej drodze, że w tym roku to studium powinno być.
1: Za to przedłużenie linii WKD w ramach remontu linii średnicowej to niestety na ten moment odległa perspektywa.
9: Ten temat był brany pod uwagę kilka lat temu. Kwoty były ponad 4,5 miliarda złotych. No i oczywiście, że WKD-ka miała to finansować. No takich środków myśmy nie mieli, zarząd województwa nie miał, ale teraz te zagadnienia się zmieniły, bo chcę Państwu powiedzieć, że pierwsza będzie Warszawa Wschodnia, a na razie temat średnicy jako taki no, będzie musiał poczekać.
1: Warszawska kolej dojazdowa zyskuje na znaczeniu i coraz więcej mieszkańców podwarszawskich miejscowości, a także warszawiaków z niej korzysta. O potencjalnej rozbudowie sieci połączeń mówi prezydent Pruszkowa Piotr Bąk.
10: Linia 437 jest połączona tak zwaną łącznicą z warszawską koleją dojazdową i od przeszło 30 lat mówi się o uruchomieniu tak zwanego szynobusu, tramwaju, który by mógł połączyć te dwie stacje, czyli stację PKP Pruszków i WKD Komorów. Dzisiaj dzięki tej inwestycji zostały postawione semafory wjazdowe, wyjazdowe. Kwestia jest tylko ustalenia i zaprojektowania systemu bezpieczeństwa na przejazdach, ale nikt nie powiedział, że nie. To będzie zależało też od kosztów, tak? Kto to miałby sfinansować i na jakich zasadach.
1: Czyli sporo się dzieje, tak jak słyszeliście, i sporo jest też planów, jeśli chodzi o inwestycje WKD, która będzie świętować w przyszłym roku stulecie istnienia. A teraz zostawiamy inwestycje, bo na koniec magazynu mamy jeszcze...
0: Moto zapowiedzi.
1: To na początek propozycja dla miłośników modeli samochodów.
11: Dzień dobry, to Piotr Pawłowski, organizator giełdy modelarskiej w Neogarażu. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na giełdę 4 października. Jest to przedostatnia giełda w tym roku, więc serdecznie zapraszam wszystkich młodych i starszych, kobiety i mężczyzn, wszystkich, którzy chcą brać udział w naszej giełdzie i chcą wybrać coś ciekawego dla siebie. Zapraszam.
1: Początek niedzielnej giełdy o godzinie 10. A w przyszły weekend w Ptak Warsaw Expo targi motoryzacyjne Warsaw Motor Show, a także targi techniki motoryzacyjnej Automotive Parts Expo, na które również wybieram się z mikrofonem Meloradia. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8,11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Siemanko, już 10:00, to jest weekendowe Melo, to Music Sound i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
7: Stokrotka.
8: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Dużo dobrego!
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11:00 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi. Już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
11: Oceniam go 10 na 10.
10: Z serwisem od ręki?
11: I to 10 na 10.
10: I 50 różnymi autami do testowania?
11: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
10: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
11: Zapraszam, Kuba Przygoński.
10: Otwarcie 10 października.
11: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dużo dobrego.
19: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: W Media Expert.
21: W
0: moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Na dziś albo na nasz koszt.
16: Ta, jasne.
20: O, Delio!
21: Serio?
20: Serio!
21: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
22: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać, wysyłać, wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Uwaga, uwaga, fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Na dziś albo na nasz koszt.
11: Ta, jasne.
12: O, Delio!
13: Serio?
12: Serio!
13: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
14: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w nowym rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda.
25: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
26: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
27: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kury w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dużo dobrego!
6: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego!
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
12: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
17: Stokrotka.
18: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: O reklamie.

0: słuchaj na 94FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Siemanko, inni gadają, a my już gramy Tobi Romeo Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja. Lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back. Bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć. A czasami po prostu jak w tym numerze się nie da. I jedyne co pozostaje, to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl. Tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szczypką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już w poniedziałek zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Band World Wave Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Na dziś albo na nasz koszt.
4: Ta, jasne.
5: O, Delio!
6: Serio?
5: Serio!
6: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: No, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
15: Oceniam go 10 na 10.
14: Z serwisem od ręki?
15: I to 10 na 10.
14: I 50 różnymi autami do testowania?
15: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
14: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
15: Zapraszam, Kuba Przygoński.
14: Otwarcie 10 października.
15: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld,

0: 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
5: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Acapulco, Jason Derulo w weekendowym Melo. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej.
1: Takiego może. Chyba
0: pora była. Odhaczone zaliczam. Kukułka. Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie. Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For The Life, Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk To You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.
1: Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
3: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka siema. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of My Love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście jak co tydzień Robin Schulz, ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już No Money.

0: bawimy.
1: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą z podbyka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. E-Money, Don't Be So Shy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest na...

0: Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Sonic i wiele więcej. Ponad 130 marek, tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10:00 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10:00 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10:00. To wcale nie wcześniej, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self-Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypie, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Select. Reklama. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
1: Na dziś albo na nasz koszt.
2: Ta, jasne.
3: O, Delio!
4: Serio?
3: Serio!
4: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Elo, elo, tu weekendowe melo. Rozgrzewamy się przed wieczorem o 20:00. The Best of Tomorrowland. Ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

Ich muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.

0: Kępińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Twój modny wybór na jesień? Design.

0: ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
3: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Get This Party Started i West End w Melo Radio 2, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć. Wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w Afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam.

0: Alex i ja z numerem ducha, z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym Melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bibi Rexa, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli, no to już w poniedziałek będzie taka szansa, już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Meloradiu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 25 września. 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
3: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Na dziś albo na nasz koszt.
8: Ta, jasne.
9: O, Delio!
10: Serio?
9: Serio. W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
11: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić, na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00. To Michael Schulte, You Happy Waterfall. A po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest Before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile ja uchcy Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Na 94 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok. To wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko.

0: To Kygo i Take Me Back. Tak, podkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. A za chwilę o nowej części Szreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Artowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Możesz płacić telefonem, gadać.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 17. Na w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: Icy Lavinia i Stars w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Kalida 94 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Panie Pascalu? A czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
21: Na dziś albo na nasz koszt.
22: Ta, jasne.
21: O, Delio!
22: Serio?
21: Serio! W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
23: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
24: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
23: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
24: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
23: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
24: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
23: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny!
26: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory trzy razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może ono

0: James Hype i Confession. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. No a za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w próbach. No ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato. Oceana. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy.

Słuchaj już dziś po 20:00 tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
3: Oceniam go 10 na 10.
2: Z serwisem od ręki?
3: I to 10 na 10.
2: I 50 różnymi autami do testowania?
3: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
3: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Smartowiczu. Weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

redakcji Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa, ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słodziaku

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Na dziś albo na nasz koszt. Ta jasne.
2: O, Delio!
3: Serio?
2: Serio!
3: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melo, no do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki, no i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: To Sexy Magic w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka. Zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: To promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

to Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą, jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę. No babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: to Treasured Soul. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Na dziś albo na nasz koszt.
5: Ta, jasne.
6: O, Delio!
7: Serio?
6: Serio!
7: W Delio Supermarket Online na dziś znaczy na dziś. Inaczej zwracamy koszt dostawy. Sprawdź też gwarancję świeżości i atrakcyjne ceny online. Szczegóły na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Run on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly High. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już w poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: Kolosz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 20. Dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście. Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo oni rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: The best of Tomorrowland w Meloradio.
9: Every boy and girl are rejoicing in you.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
6: Oceniam go 10 na 10.
5: Z serwisem od ręki?
6: I to 10 na 10.
5: I 50 różnymi autami do testowania?
6: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
5: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Otwarcie 10 października.
6: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Find every episode of Cyberpunk Radio on Mixcloud.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, wita was Skytech. Zapraszam na 92 odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masanu i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat. Numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytek. Bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flowdanem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Słuchaj na 94FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

dobre Melo w Melo Radio.

To jest Estate of Trance. Armin van Buuren.

0: Wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha.